0: Radio Ex. Radio.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu. W poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały.

0: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Perocki, dzień dobry. Tragiczny finał akcji ratowniczej w prywatnej kopalni Eco Plus w Bytomiu. Poszukiwany po podziemnym wstrząsie górnik nie żyje. 3 ranne osoby szybko udało się wydobyć na powierzchnię, mówi Łukasz Pach, szef Śląskiego Pogotowia.
1: Osoby zostały przewiezione do szpitala w stanie ogólnym dobrym. Nie zagraża ich życiu ani zdrowiu, niebezpieczeństwo.
0: A w sumie w rejonie zagrożenia było 9 górników. Działania Roberta Bąkiewicza są kompromitujące. Tak premier Donald Tusk ocenia wydarzenia w Berlinie. W Berlinie niemiecka policja interweniowała po tym, jak kilkunastu działaczy ruchu obrony granic mimo zakazu próbowało przemaszerować i umieścić krzyż przy polskim głazie pamięci w centrum Berlina, mówi Przemysław Czarnek z PiSu.
2: Nie wstawianie się za Polakami pobitymi w miejscu uczczenia pamięci ofiar niemieckiego nazizmu jest po prostu przejawem czegoś, co możemy nazwać neo-Volksdeutschem.
0: Na to z mównicy sejmowej odpowiadał Krzysztof Paszyk z PSL-u, zwracając się do Jarosława Kaczyńskiego.
3: Czy pan już nie ma innych sojuszników jak Bąkiewicz i Czarnek? Ksenofobów, a nie patriotów.
0: A według niemieckiej policji wszyscy zatrzymani Polacy zostali zwolnieni, a wielki mecz już w pierwszej kolejce fazy grupowej mundialu. Anglia 4-2 pokonała Chorwację w tej samej grupie, czyli grupie L. Ghana 1-0 wygrała z Panamą. Wczoraj swoją grą zawiodła nieco Portugalia, która tylko zremisowała 1-1 z Republiką Demokratyczną Konga.

0: Eska.
1: No i dzień dobry, witam przy śniadaniowym stole. Dzisiaj jest dzień zrównoważonej gastronomii, więc uwaga, zacznijmy od smacznego.
2: Smacznego? Ja o tej porze tylko kawusia.
3: Kawa okej, ale tak trochę gorzej się to gryzie. Śniadanie to podstawa.
1: No to dajcie znać, wy jesteście przed czy po? I co tam kuchnia serwuje?
3: Eskowy Messenger czeka. Oczywiście dajcie znać, co dzisiaj kuchnia serwuje i niech to nie będzie ból poranka, dobra?
1: Albo 664-402-302.
2: Mam do kawy cappuccino, polecam.
1: No to już się lepiej gryzie. No.

0: Dawid Podsiadło, Werdujewska, 8 minut po godzinie 6. Kawka jest, proszę bardzo, moja tutaj, polecam.
1: Jednak eksperci mówią, że coś takiego bardziej treściwego by się przydało. Polska dzieli się na dwa obozy. Jeden obóz wstaje i nic nie je, ewentualnie właśnie płucze zęby kawą, no a drugi obóz, jak nie zje śniadania, to nie zacznie dnia.
2: No i dlatego pytamy się was, co dzisiaj u was kuchnia serwuje? Dzisiaj jest dzień zrównoważonej gastronomii. Ja wiem, że o tej porze ciężko być zrównoważonym, ale spróbujmy.
1: No właśnie, jesteście przed czy po śniadanku?
3: Hej, Eska, ja kawę piłam już o 3 rano i powiem wam po cichu, wrzamałam pączka.
0: Kawka z pączkiem? No dzisiaj czwartek, tłusty czwartek, no to wszystko się zgadza.
1: Oczywiście, że to dzisiaj, no, na pewno, tak.
0: Dzisiaj tłusty czwartek.
1: Kto jeszcze w kolejce? Dzień dobry.
4: Siemka, SK, dziś przed wyjazdem do pracy herbata rumiankowa wleciała, a widziałem, że żonka mi spakowała na śniadanko pysznego langosza, także pozdrawiam gorąco w ten czwartkowy poranek.
2: Czyli jednak tłusty czwartek.
5: Jankę, Kama i Wiktor.
1: Słuchajcie.

0: 16 minut po 6 rano, Basia się dosiadła. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Ty jesteś przed czy po śniadanku i co kuchnia serwowała?
1: Przed. Ja tak rano nie jem śniadań.
2: Poranny?
1: Aby już po pracowanie.
3: Ja już w trakcie.
0: Ja też jestem w trakcie, zobacz, tu jest bułeczka, o.
1: O, wow.
4: Widzisz, jak fajnie, że sobie przyniósł?
3: No dobra, słuchajcie.
1: Przywieźli mu.
3: Ach. Przeglądamy prasę, tutaj nie, to może tutaj. Brazylijski piłkarz Neymar.
4: Kojarzę, on ma dużo dzieci.
3: Właśnie, podzielił się z fanami radosną informacją. Uwaga, Kama, to specjalnie dla ciebie. Zostanie ojcem po raz piąty.
4: Wow. Ale z drugą czy z trzecią partnerką?
3: No właśnie, już się tam wszyscy pogubili, ale poprzednie dzieci ma z dwiema innymi dziewczynami, kobietami.
4: Czyli znowu.
3: I teraz, no, jakby ciąg dalszy tego serialu następuje.
1: Prawdziwy piłkarz strzela na boisku i poza nim.
4: No, ewidentnie.
0: Słuchajcie, jest informacja, która dotyczy dobrobytu.
4: Czego?
0: Dobrobyt.
4: Dziękuję, że się nie pomyliłeś, no.
0: W Unii Europejskiej na samym czele, na przodzie z dobrobytem jest Luksemburg. A gdzie jest Polska, się pytacie? W środku stawki, uwaga, idziemy łeb w łeb z Maltą. Zajmujemy ex aequo miejsce w samym środeczku dobrobytu. No.
3: Z Maltą.
1: Coś mi tu nie gra. Malta jest w Poznaniu.
4: Dokładnie.
0: A Poznań w Polsce.
1: Tak.
3: No, czyli co?
5: No. Tylko w Radiu SK.
3: Polska górą.
4: Czyli jesteśmy na czele stawki, tak?
3: Jesteśmy.
4: No bo jeśli Malta i my jesteśmy w połowie, to połowa i połowa robi całość. No to jesteśmy number one.
3: Bardzo dobrze. I Jasiu, dziękujemy ci bardzo.
1: Proszę bardzo.
3: Wpadniesz jutro?
1: Oczywiście, że tak.
3: Oczywiście, dziękujemy.
0: Smacznego. Tak.

0: kolejni obudzeni do nas dołączają. Calvin Harris, Dua Lipa, dzień dobry, witamy wśród żywych.
1: Dzień dobry, witamy, witamy, smacznego życzymy wszystkim. Za chwilę Marcin Procki po śniadanku z newsami do nas wpadnie.
2: Marcin Procki powie w końcu coś dla mnie. Mianowicie czyli? Zrobi podsumowanie mundialu, ponieważ ja absolutnie nic nie wiem, poza tym, że jest i bramki są dwie.
0: To najważniejsze, co po wczoraj musisz wiedzieć, to to, że Cristiano Ronaldo się obraził.
2: No, naprawdę?
0: Tak, za mało do niego podawali.

0: prezydent Iranu cyfrowo podpisał memorandum. Teraz sondaż dotyczący młodych Polaków. 30% z nich nie wyklucza wynajmowania mieszkania do końca życia. Prawie 60% zadeklarowało, że weźmie kredyt hipoteczny tylko wtedy, jeśli rata nie obniży ich standardu życia.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia. SK Sport News.
0: Wymiana ciosów i 6 bramek w hicie fazy grupowej Mistrzostw Świata. Anglicy 4-2 wygrali z Chorwatami. Wyspiarze dwukrotnie wychodzili na prowadzenie, a Chorwaci wyrównywali. W drugiej połowie po golach Bellingama i Rashforda zainkasowali jednak 3 punkty. Wcześniej Portugalia tylko zremisowała 1-1 z Demokratyczną Republiką Konga. W nocy Gana wygrała 1-0 z Panamą, a Kolumbia 3-1 pokonała Uzbekistan. A polskie kluby poznały rywali w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Najlepszy w minionym sezonie Lech zagra z Orchus. Z kolei Górnik Zabrze zmierzy się z Fenerbahce. Pierwsze mecze odbędą się 21 lipca.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Young Yonkers, Kama i Wiktor.
2: No i wracamy do pytania, czy jesteście przed czy po śniadaniu, ha.
3: Jankes się pytał, czy przed czy po. Niestety od 2 dni problemy z żołądkiem, a kocham jeść, więc jestem przed, bo boję się być po.
4: O nie!
5: Odwagi! I dużo papieru toaletowego!
4: A ci, co już są po, niech dadzą znać, co tam dzisiaj kuchnia serwuje.
5: Bo my teraz serwujemy naszą ulubioną koleżankę, czyli Zalię.

jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Smacznego, smacznego samego rana. Dzisiaj czwartek, za kwadrans piątek, 6:37.
1: A my konsumujemy kolejne newsy. Kama przegląda cały czas tę stronę z informacjami.
2: I długo to musiałam rzuć.
1: Wpadła na Kubę Wojewódzkiego.
2: Rzuć. Nie... Dobrze, tak. Słuchajcie, jest koniec podcastu Wojewódzkiego i Kędzierskiego. Nawet pan Jakub Władysław Wojewódzki wyjaśnił, oczywiście w social mediach. Obaj lubimy wyzwania i mamy własne medialne ścieżki. No i po wakacjach pan Jakub w pojedynkę poprowadzi format podcastowy, tak to mówią.
1: A to tam nie było tak do tej pory cały czas?
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Legenda. Powróciła. W Radiu SK. W każdy piątek od 20. Lost Frequency, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Mix już w piątek po 20:00.

0: przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Największe gwiazdy polskiej muzyki.
4: Masz teraz w jednym radiu.
3: Sanach, Zawiałów, Podsiadło, Grzeszczak.
5: Lady Punk, Perfect, Tila, Bye.
3: Jeszcze jedna eska do słuchania.
6: Jeszcze jedna eska do słuchania.
7: To jest właśnie eska 2. Eska 2.
3: Eska 2. Najlepsze polskie hity.
8: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
9: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
10: I po reklamie.

0: No crazy, crazy, czyli Beyoncé w Radiu SK, 12 minut do godziny 7.
1: Ciekawe, czy gardło Kamili jest dzisiaj crazy, sprawdźmy.
2: Luizaza
3: SK, budzi
1: w Zam prawie.
0: Ale takiej wersji jeszcze nie było.
2: Proszę pana, rozwijamy się, upgrade'ujemy, ale przede wszystkim składamy życzenia urodzinowe Luizie właśnie, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: No dzień dobry, Luizo. Szybciutko, czego tobie życzyć z samego rana?
4: No już i tak mi zrobiliście dzień, ale super, super, że dzwonicie, a jeszcze lepiej, że pamiętają o mnie.
2: Oj, pamiętają, bo ty podobno jesteś niesamowitą i fantastyczną teściową. Od ilu lat?
4: No od dwóch, już niedługo trzech.
0: No nie wypominajmy,
2: ale
0: nie wypominajmy.
2: Przyjaciółką już prawie od 10.
4: O, jak miło.
1: Ale zaraz, stop.
0: Nie, kto tu jest
1: jak?
0: Kim?
1: Przecież to jest niemożliwe, żeby teściowa była jednocześnie przyjaciółką. No jak? Ludzie!
4: Zdarza się.
0: Czekaj, sprawdzę, czy moja teściowa słucha. Nie, a to jedźmy dalej. Okej, okay. Takiej ze świecą szukać. Ojejku, no to gratulujemy oczywiście, że masz takie fajne relacje.
4: Z Jolą, moją synową.
1: To
4: tak?
1: Jaki jest przepis na to, żeby było tak dobrze jak u was? Bo to jest naprawdę sprawa niespotykana.
2: Czyli jak daleko od siebie mieszkacie?
0: No właśnie, nie widzę właśnie.
4: Bardzo blisko, bardzo blisko. Widzę wszystko z okna.
0: Okej, okay. To lepiej nie podpadaj, bo wszystko widzę. To
2: czyli widzisz, ale nie komentujesz.
4: O, właśnie.
2: No i mamy przepis
4: na sukces. I traktuję synową jak córkę.
2: No. Czyli jak ona dzwoni i mówi, mamo blika, to ty puszczasz?
4: No, często jest na odwrót, bo ona mi wiele spraw załatwia. No,
1: właśnie teraz możesz ty do nich zadzwonić, albo przejść się, albo krzyknąć przez okno, że dostaliście rodzinne, czteroosobowe zaproszenie do Energylandii.
4: Jezu! Ona uwielbia Energylandię! Prezent zrobiliście? Jezu.
0: Cudownie, ale tam będą świętować, ale będą jeździć, ale ale się będzie działo, no.
2: I to będzie pierwszy raz, kiedy będziesz mogła krzyczeć. Radio SK. Z radości oczywiście.
1: Mamusia do pierwszego wagonika.
4: Bardzo się cieszę.
0: Wszystkiego pięknego. Baw się dobrze, to jest twój dzień. Buźka.

0: Hej! Idzie Polski Marcin. Widziałem, z kawką idzie. Wypiję kawkę i zaraz będzie przedstawiał news.
1: I stetoskop też trzyma, ten lekarski. Będziemy się leczyć z dużych pieniędzy.
2: A kaszluj.
3: Kama i Wiktor.
4: Kama i Wiktor.
5: Reklama. W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę.

0: 16 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje

0: Kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag, kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet, z pasji do rozwoju.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Kaufland jest fresh!
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family 250 gramów, 13,99. A Pepsi 1,5 litra, 5,49 przy zakupie dwóch.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: I po reklamie.
15: Eska.

0: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Młody lekarz, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie, nie pracuje już w placówce. Szpital rozwiązał z nim umowę. W placówce trwa audyt zlecony przez miasto, a kontrola ma wyjaśnić też między innymi specjalną ścieżkę obsługi dla polityków Koalicji Obywatelskiej. O szczegółach Mateusz Chłystun.
1: Szpital o rozwiązaniu umów z koordynatorem SOR-u poinformował w jednozdaniowym oświadczeniu. Wcześniej placówka zajęła stanowisko w sprawie informacji portalu Zero, nie odnosząc się jednak wprost do opisanych nieprawidłowości, zasłaniając się m.in. tajemnicą medyczną. Administracja szpitala przez cały dzień nie odbierała też naszych telefonów, podobnie zresztą jak urzędnicy ratusza odpowiedzialni za ochronę zdrowia.
2: Użytkownik, do którego dzwonisz, niestety nie odpowiada.
1: Surowe konsekwencje dla zarządzających Szpitalem Południowym w Warszawie zapowiedział premier Donald Tusk.
0: A szef rządu mówił wprost o zwolnieniach, jeśli opisywane nieprawidłowości potwierdzi audyt. Śledczy wykluczyli ich udział w tej sprawie. Dwaj Białorusini, którzy zostali zatrzymani do sprawy zabójstwa 44-letniego Rosjanina, zamordowanego w poniedziałek w Białej Podlaskiej, zostali już wypuszczeni na wolność. Trwają cały czas poszukiwania sprawcy morderstwa. Ten oddał łącznie 5 strzałów, zabijając na miejscu 44-letniego Rosjanina Roberta K. To będą największe pokazy lotnicze w tej części Europy. Jutro w Lesznie startuje Anti-Dotum Airshow. Wśród samolotów największe

0: emocje budzą odrzutowce. Fani lotnictwa czekają przede wszystkim na dwa z nich.
1: Na Tornado zdecydowanie. To jest na tyle rzadki okaz, że zdecydowanie warto poczekać.
2: No Tornado i Eurofightera. Dźwięk, dopalacze. Ma swój urok.
0: Na nadleśnym nie zabraknie też F-16 i transportowego giganta, czyli Airbus Atlas.

0: Marcin, Marcinku, co ty dzisiaj jadłeś na śniadanko? Dobrego, coś już było?
1: No właśnie jeszcze nic, więc jeśli chciałbyś przygotować coś dla siebie, to ja też bardzo.
2: Nie o tym było to pytanie.
3: Dzisiaj jest dzień zrównoważonej gastronomii, więc halo, dzień dobry. Co tam kuchnia dzisiaj serwuje?
4: Dzień dobry wszystkim. U mnie dzisiaj kawka z mleczkiem, a do tego świeża chałka z masełkiem śmietankowym.
2: Ja nie mogę tego wszystkiego słuchać, bo ja świnie.
3: Ulubione danie każdej psiej mamy i psiego taty. Chałka!

0: O co mu chodzi? No o wstawanie i o śniadanie. Tylko trzeba pomóc komuś, bo są dylematy.
1: Cześć, podpowiedzcie mi, co mam zjeść dzisiaj w pracy. Właśnie jadę do niej, wjeżdżam do sklepu i nie mam pojęcia, co dzisiaj wszamać na śniadanko.
2: Jakieś pomysły?
3: Może na przykład...
4: Co może być dobre? Ty, wiadomo, masło, tak?
2: No.
0: No. A co byście powiedzieli na gołąbki?
4: Gołąbki?
2: Grubo bym powiedział.
4: Ja do mojej mamy będę jechał teraz w weekend. O, mama jest dobra w gołąbki.
2: A wiecie, w jaki sposób gołębie nawigują?
4: Te gołębie, które latają?
2: Te prawdziwe gołębie, tak, przepraszam. Tak, moje myśli poleciały w inną stronę. Ha, poleciały. Okazuje się, że gołębie mają kwantowy kompas ukryty w... nie tam, gdzie pomyśleliście, bo w wątrobie.
0: Okej.
2: Okay. I to z wątroby przekazywane są nawigacyjne wskazówki do mózgu.
0: Kurde, ale skomplikowane.
4: Ale tak sobie właśnie pomyślałem, obserwując imprezowe życie miast, miasteczek, nawigacja wątrobą. No, to nie tylko domena gołębi.
2: Mówisz, że obserwujesz to wszystko?
4: Tak, z boczku, tak sobie, no.
0: Skręć w lewo.

0: bawimy z wami od samego rana, 17 po 7.
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Od wczoraj jesteśmy w kinach. Mogę mówić, że jesteśmy, bo przecież też jesteśmy częścią tego wydarzenia i filmu.
0: Są nasze głosy, rzeczywiście. Zapraszamy do kina, zapraszamy na antenę naszego słuchacza teraz również. Halo, dzień dobry.
3: Halo, Łukasz.
4: Halo, Łukasz, jesteś?
2: A, Łukasz nam się rozłączył. Czekaj, to ja kręcę jeszcze.

0: Pewnie zabawki coś tam pokręciły, wiesz.
1: Tak jest, bas Astral usiadł na słuchawce. Halo,
2: cześć,
1: Łukasz,
2: dzień dobry. Jestem, przez przypadek rozłączył połączenie.
0: Uwaga.
2: Więc słucham.
1: Podobno twoje zabawki, wasze zabawki, u was w rodzinie, kiedy wychodzicie z domu, robią dokładnie to samo, co w Toy Story 5, czyli grandzą i mają swoje sprawy.
2: Dokładnie. Nam się wydaje, że nasze zabawki

0: Podobno twoje zabawki, wasze zabawki, u was w rodzinie, kiedy wychodzicie z domu, robią dokładnie to samo, co w Toy Story 5, czyli grandzą i mają swoje sprawy.
1: Dokładnie. Nam się wydaje, że nasze zabawki

0: radzenia sobie ze stresem, bo mam w domu 3-latkę i 7-latkę i w momencie, kiedy jest jedna zabawka i oni się chcą bawić tą samą, no to są małe awantury, chociaż kocham te moje małe, cudowne dzieci, są naprawdę zarany przyłóż, ale jak już zaczną walczyć, to po prostu te zabawki mogą się napatrzeć na to wszystko i taka terapia jest im jak najbardziej potrzebna.
1: Na zdrowie!
2: Ale mnie przystrzeliło.
3: Prawdę mówi! Prawdę mówi.
1: Jest takie powiedzenie, że się kicha na zabawki.
2: Czyli wesoło u ciebie jest.
1: Jest rozwiązanie tej sytuacji, Łukasz. Może po prostu wpuścimy tam jeszcze więcej zabawek, bo oprócz biletów na Toy Story 5 mamy zestaw właśnie zabawek z Toy Story i one razem się zapoznają i może tę sytuację załagodzą.
0: Mhm. Dokładnie. No mamy taką nadzieję. Myślę, że moje kochane dzieci na pewno się tymi zabawkami bardzo ucieszą.
3: No to mam nadzieję, że wy również się ucieszycie i będziecie fajnie spędzać czas na filmie Toy Story 5, bo rodzinne bilety oczywiście dla was również mamy. Trzymaj się i pamiętaj, że jest bardzo proste rozwiązanie na problem, który posiadasz w domu. Kupować dwie zabawki.
2: I będzie jeszcze weselej.
1: A, i jeszcze na okazję waszego wyjścia z domu dostaniecie bezprzewodowy głośnik, no tak, żeby tym zabawką na koniec włączyć Radio SK.
0: Dokładnie, niech słuchają.
4: Na konkurs zaprosił jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: No to dla wszystkich zabawek. Sylwia Grzeszczak.
5: To znowu ty rzuciłam spojrzenia dwa. Spieszysz się gdzieś.

0: 25 minut po siódmej. Znowu zbliżamy się do newsów. Strefa informacyjna w Esce przed nami.
1: I nie będzie o ulubionym zabiegu Jankesa, czyli kolonoskopii.
2: To...
0: No, słuchajcie, będzie o zabiegach na portfelu.
2: Ostatnio mi przeskoczyło na gastroskopię. Czyli na górę.
1: I, że tak powiem, coraz wyżej idziesz.
2: Idę coraz wyżej, mierzę wysoko.
0: O lekarzach, którzy mają wielkie serca, będziemy mówić, bo nie tylko dużo zarabiają, ale też przyjmują znajomych.

0: to promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
3: Gdy Iga wygrywa w Paryżu,
5: gdy Robert strzela na wyjeździe,
3: gdy siatkarze gromią do zera, wiesz o tym pierwszy. SK Sport News. SK Sport News. Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata. SK Sport News w Radiu SK. Najlepszy polski hip-hop. Największe rapowe hity. I nietuzinkowi goście. Co tydzień w poniedziałek po 23 w Radiu SK. Rap 20. Zestawienie najpopularniejszych hip-hopowych numerów. Jedyna taka lista w Polsce. Głosujecie zawsze na SK.pl. Rap 20 w SK. Rap 20 w SK. Każdy poniedziałek po 23.
6: Zapraszam, Mati Fuczyło.
4: I po reklamie.
7: 7.30 to jest SK.

0: Która 3-1 wygrała z Uzbekistanem. Portugalia zremisowała w niej 1-1 z Republiką Demokratyczną Konga. W grupie L Anglia 4-2 wygrała z Chorwacją, a Ghana 1-0 z Panamą. Dziś początek drugiej serii gier. Awans polskich siatkarek na 5. miejsce w tabeli Ligi Narodów. To po zwycięstwie 3-0 nad Bułgarią. Na prowadzeniu pozostają niepokonane Brazylijki. A dziś kolejnym rywalem biało-czerwonych będzie debiutująca w Lidze Narodów Ukraina.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia. Organizator wycieczki szkolnych.
2: Jankes,
3: Jankę,
2: i Wiktor.
3: Tak w Radiu SK.
4: Co dobrego na śniadanko. Dzisiaj w czwartek za kwadrans piątek, 7:32.
5: Są tacy, którzy nie jedzą śniadań, odpuszczają temat. Są tacy, którzy pierwsze co po obudzeniu to właśnie zabierają się za jedzonko.
6: Będąc na deficycie kalorycznym, to ja się zastanawiam, czy jestem po śniadaniu, czy już po wszystkich posiłkach.
7: Ja jestem na deficycie finansowym, to jestem przed milionerką czy po milionerce?
4: Zawsze przed kamcia.
5: No to jecie czy odpuszczacie? I co tam kuchnia serwuje?

0: Pomyślałem sobie, jaka jest temperatura na zewnątrz, spojrzałem na zegarek. Nie wiem dlaczego w ogóle.
1: No to mamy temperaturę 7.38.
2: Słuchajcie, taki dźwięk niedługo pojawi się po raz ostatni! No,
3: już za tydzień w piątek. Koniec roku szkolnego. Ja cały czas dostaję wiadomości na jednej i na drugiej grupie klasowej, bo mam dwójkę dzieci niestety.
2: Co kupić?
3: Mówię niestety, bo to boli.
2: Jakie prezenty?
3: Ej, słuchajcie, to są naprawdę drogie rzeczy.
2: My robimy kwiatek nie wystarczy?
3: Nie wystarcza kwiatek, nie wystarcza laurka.
1: A laurka też nie?
3: Nie, wiecie co u mnie jest?
1: Laurka.
3: Bilety, roczne bilety do teatru.
1: Na przykład.
3: To nie są tanie rzeczy.
2: U mnie na grupie ktoś proponował jakiś wisiorek dla pani nawet.
3: No, masaż również. Był również pomysł wyjazdu na weekend.
2: Ho, na Bali!
3: Sama bym sobie chętnie pojechała. To naprawdę powiem wam, że no, te składki to jest ała.
1: Ja się kręcę, ale tak sobie pomyślałem z Wiktorem tutaj teraz. Pamiętasz, jak my się w szkole kiedyś zachowywaliśmy? To się działo, działo się, no.
2: Żadne, nawet najdroższe prezenty by pani tego nie wynagrodziły.
4: I Wiktor.
5: Reklama.
6: Cześć, tu Sylwia Grzeszczak.
7: Cześć, mówi Janusz Panasewicz z Lidl Bank.
8: Tu Maryla Rodowicz,

0: i Wiktora. SK budzi urodziny. Chcesz zrobić komuś niespodziankę? Czy może chcesz, by cały świat dowiedział się o twoim jubileuszu? Daj nam znać na sk.pl. Porankowa ekipa dzwoni, budzi, składa życzenia i wręcza urodzinowy upominek. SK, SK budzi urodziny. Zacznij dobrze swój najważniejszy dzień w roku.
1: Niech żyje nam!
0: I po reklamie.

0: jest kontrowersyjny pomysł na śniadanie. Dzisiaj dzień zrównoważonej gastronomii. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Sydney Polak PZ.
1: Nie, w żaden sposób. Teraz otwieramy worek z noselkiem.
0: A wiesz, co nosel kupuje na śniadanie i gdzie?
1: No,
2: no idzie
0: do sklepu budowlanego i bierze kilogram wkrętów.
3: To ja poproszę jeszcze dwie ceglanki.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Tak, słucham.
6: Dzień dobry, biuro podróży po tej stronie rozgrzeszonej Wona. Czy ja mam przyjemność z panią Weroniką z wylotu na Turcję 10, to pani?
5: Tak.
6: Proszę mi powiedzieć, bo musimy do hotelu napisać informację, tam leżaków na basen, ile państwo będziecie chcieli? Ponieważ cztery leżaki.
5: One są bezpłatne, tak?
6: Bezpłatne, proszę pani, ale basen dopiero jest czynny od 10 i między 8 a 10 te leżaki, proszę państwa, przynależą do was, tak samo jak i na przykład szlafrok na saunę. I dlatego też muszę wiedzieć, proszę pani, czy państwo odbierzecie i jak będziecie się przemieszczać z tym, bo też muszę wiedzieć, czy będzie miejsce, jak wy pójdziecie na śniadanie, czy te leżaki będą gdzieś odstawiać, czy razem z tymi leżakami idziecie. Muszę to wiedzieć.
5: Ale to chodzi tylko pierwszy dzień, czy ogólnie?
6: Ogólnie, bo oni chcą uniknąć, jak z samego rana otwierają basen, żeby od razu tam nie rozstawiać, proszę pani, swoich leżaków. Dlatego z leżakami trzeba będzie, proszę pani, się przemieszczać.
5: I co, ja będę z tymi leżakami cały czas musiała chodzić?
6: No tak, proszę pani, bo tutaj nie ma jeszcze jakby miejsc zagospodarowanych na to, żeby te leżaki podstawiać.
5: No ja nie wiem, no bo pierwszy raz się z takim czymś spotkałam. Zawsze było tak, że szłam, brałam ręcznik, kładłam sobie.
6: No i tego chcą uniknąć. Tego już chcą uniknąć,
5: no właśnie,
6: bo
5: ja
6: później
5: wiem,
6: miejsca nie ma.
5: Jestem zdziwiona takiej sytuacji.
6: A może zrobić tak, że proszę pani gdzieś sobie znajdzie miejsce i jakaś jedna osoba z was będzie pilnowała tych leżaków.
5: No to nie po to jadę na urlop z rodziną, żeby jedna osoba zostawała, reszta szła na posiłek.
6: No to jest rozwiązanie, proszę pani, żeby tam tłoku nie było też.
5: Nie płacę małe pieniądze za wakacje, żeby chodzić z leżakami w dzisiejszych czasach. Nie lecę z ręcznikami, bo hotel mi daje, a tutaj takie coś, no to troszeczkę nie tak.
6: Proszę pani, to może Paweł by coś zaradził?
7: Halo, kochanie, zostałaś wkręcona z Radio SK.
5: Nie wierzę, pierwszy raz takie coś mnie spotkało.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Tak, w tym miejscu mieszkał Nosel. No i czeka na was.
0: Oczywiście. Na balkonie stoi Katy Perry u Nosela. O.

0: Monika napisała, że wybiera się dzisiaj do kina na Toy Story 5 i czeka na nas. My tam występujemy, rzeczywiście bardzo mocno polecamy, będą nasze głosy, jesteśmy hej, hej, hej.
1: To jest przepyszna pozycja kinowa, a my dzisiaj o śniadaniach rozmawiamy. Czy wy w ogóle konsumujecie z rana, czy odpuszczacie, bo to jest taki nowy trend, żeby nie jeść śniadań.
2: Cześć Eska, oczywiście, że jemy, w myśl zasady grubszych ludzi trudniej porwać. A jeśli chodzi o dietę, to ja jestem na obrotowej. Gdzie się obrócę, tam cokolwiek wszędzie.
3: Jan, Skana i Wiktor.
1: Jakby co, nasz mesel.

0: Grubszych ludzi trudniej porwać. A jeśli chodzi o dietę, to ja jestem na obrotowej. Gdzie się obrócę, tam cokolwiek wszędzie.
1: Jakby co, nasz messenger czeka.
2: To wsteczny jest!
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie!
4: No, to będzie okazja!
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
10: Villaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
11: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
12: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
13: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
14: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie. Z delikatesów centrum.
15: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
16: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
17: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
16: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
18: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
19: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Exotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
20: 22 urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Codano Optyk.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
23: I po reklamie.

0: na ulicy 3 Maja. Osobówka uderzyła tam w słup. Siła uderzenia była tak duża, że silnik wypadł z konstrukcji auta. Zginęły dwie osoby, a dwie kolejne trafiły do szpitala. Wszystkie osoby, które jechały samochodem, to młodzi obywatele Ukrainy. Sejmowa Komisja Zdrowia poparła projekt ustawy, który ma umożliwić zbieranie szczegółowych danych o wynagrodzeniach medyków. To reakcja na doniesienia o lekarzu w trakcie specjalizacji, który w ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka przekonuje, że...
1: To są incydentalne przypadki, że tak naprawdę dotyczy to niewielkiego ułamka lekarzy i temu służą te projektowane zapisy.
0: A obecnie resort zdrowia nie wie, ile zarabiają konkretni lekarze. Groźna pułapka w lesie. Niedaleko Bydgoszczy ktoś powbijał gwoździe w wystające korzenie na leśnej drodze. Skutkiem może być uszkodzenie roweru, przebicie opony, a nawet poważny wypadek. Mieszkańcy są oburzeni.
2: Straszna rzecz, wie pan co, naprawdę takiego człowieka to ja nie wiem, co bym zrobiła. Dziecko się przewróci, nogę skaleczy, piesek, no ale niestety, no tacy ludzie nie mają w ogóle wyobraźni.
3: To nie jest bezpieczne i dla osób, które spacerują po lasach, dla osób, które uprawiają jakikolwiek sport, no i dla zwierząt, które tam mieszkają, bo mam bardzo tutaj dużo dzików, saren, a nawet i łosi.
0: A leśnicy proszą o zgłaszanie podobnych przypadków.

0: Wrocławska.
1: Dzień dobry, witamy raz jeszcze. Czwartek, ulubiony, nie, ulubiony, no prawie ulubiony dzień tygodnia, bo za kwadrans piątek.
2: A jak się do tego dołoży pyszne śniadanko, to już w ogóle. No to co, jakieś pomysły? Co tam kuchnia dzisiaj serwuje?
3: A chlebek świeży jest?
4: Jest.
3: To śniadanko.
5: Ale jeżeli na śniadanko lubicie wygrywać, to za chwilę u nas będzie siódma wygrywa.
2: To może na śniadanie bledka?

0: 8 minut po godzinie 8. Przypomniałem sobie właśnie, kiedy się jeździłem do Niemiec, to takie dwa razy z rzędu, tak przed wakacjami jechałem na zbieranie truskawek.
1: I wracałem taki zgarbiony. Zawsze
2: no ale nic nie skrzywiozłeś mi.
3: Jak to? Ale pieniążki jakieś były przecież.
0: No były pieniążki, no były.
2: A to jeszcze w markach płacili?
0: Tak. Tak czy nie? Chyba już nie. Ale pamiętam marki.
3: Najważniejsze, że nastały teraz takie czasy, że praca jest w Polsce i słuchajcie, zbliża się sezon wakacyjnej pracy. Tylko, uwaga, eksperci przypominają przy zatrudnianiu młodych, bo to młodzi lubią sobie dorabiać, żeby pamiętać o kilku zasadach.
2: No właśnie, pracować mogą tylko dzieci powyżej 15 roku życia.
3: Tak, od 15 do 18.
2: Młodsza nie może, młodzież starsza może. Czyli taka młodzież jak Jankes już może.
3: Nawet ostrzegają, że jak przyjdzie kontrola i się okaże, że pracuje ktoś poniżej 15 roku życia, to jest mandat i kara, i mandat!
2: Eksperci ostrzegają. Ale mam wrażenie, że do tej wsi, gdzie ja spędzałam u dziadków wakacje, to ci eksperci nie dojechali.

0: No i to już kwadrans po godzinie 8.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Mamy dla was naszą eskową nerkę, ona idealnie się przyda na wakacje, bo można do niej schować różne rzeczy.
3: Uwaga, będzie żart. Jedną możemy oddać, bo mamy dwie.
2: Dobra, dzwońcie 664-402-302. Odpowiedź na siódme pytanie gwarantuje nagrodę. Jedna sekunda na udzielenie prawidłowej odpowiedzi. I uwaga, bo palce Bogaja są coraz szybsze. Jak będzie ktoś na zestawie głośno mówiącym, to rozłącza.
3: Tak jest, pogłosiarzom mówimy nie. Halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Witamy.
1: Pierwsze.
3: No i uwaga, lecimy z pierwszym. Posłuchaj uważnie. Po co psy chodzą do piekarni?
2: Hau! Hau!
3: Dzisiaj o tym mówiliśmy już.
4: Hau!
3: Dobrze! Wszystko się
1: drugie
3: zgadza. Uwaga, rozwiń skrót SOR. S-O-R.
4: System opieki rodzinnej.
3: Nie!
2: Tak? System opieki rodzinnej.
3: Szpitalny oddział ratunkowy.
0: No i lecimy dalej. Dziękujemy. Życzymy krótkich kolejek na SOR-ze.
1: Trzecie.
0: Czy jest to możliwe?
2: W ogóle najlepiej nie odwiedzajcie SOR-u. Dużo zdrówka.
0: O, tego życzymy.
2: Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry, dzień dobry.
5: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Mam nadzieję, że znasz się na piłce nożnej lepiej niż ja.
1: Trzecie.
0: Uwaga, dobrze. Ile bramek zdobył Robert Lewandowski na mundialu? Obecnym mundialu.
2: W 2026 roku?
5: Zero.
0: Zero.
3: I co najgorsze, nie ma już szans poprawić tego bilansu.
0: Zero.
3: I czwórka.
1: Czwarte.
3: Kunegunda to zwierzę futerkowe, imię damskie czy choroba stóp?
5: Imię damskie.
2: Ile znasz kunegund w swoim życiu?
3: Zero.
2: A szkoda, bo kunegundy to fajne chłopaki.
1: Piąte.
3: Okay.
2: Słuchaj, nie ma w domu internetu. Podaj trzy fajne rzeczy, które można robić w domu,
3: ale
2: kiedy internetu
3: fajne.
2: Nie ma.

0: Zero.
1: A szkoda, bo Kune Gundy to fajne chłopaki.
2: Piąte.
0: O, okay.
1: Słuchaj, nie ma w domu internetu. Podaj trzy fajne rzeczy, które można robić w domu,
0: ale
1: kiedy internetu
0: fajne.
1: Nie ma.

0: No to biegać, biegać po domu.
1: Zrobić sobie basen w domu, no o co ci chodzi? Nie czepiaj się, Wiktor.
0: No wannie, tak, wannie.
2: Super, mamy już szósteczkę.
3: Szóste.
2: Uwaga, czy kochać to zawsze, czy nie zawsze znaczy to samo?
0: Nie zawsze.
4: Kochać to nie znaczy zawsze to samo.
2: Demono.
5: Tak jest.
1: I tym oto sposobem doszedłeś do ostatniego.
3: Siódme.
1: Pytania. Z kim odbędzie się finał naszej akcji SK Karniaki Cup?
2: O?
0: To było z tym.
5: No, no z tym, tym.
0: Sławomir no. Toszko.
1: Będzie się działo, to oznacza, że zdobywasz nasze eskowe nagrody. Nerka i kilka innych eskowych gadżetów wrzucimy ci do paczki i leci do ciebie.
2: I pamiętajcie, 4 lipca widzimy się na PGE Narodowym, wtedy w finał naszej akcji Karniaki Cup ze Sławkiem Peszko w rolach głównych.
5: Jakby ktoś chciał dołączyć, to SK.pl czeka i stoi otworem.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
5: A, jeszcze do naszego laureata. Słuchaj, naród czeka na twoje przesłanie na czwartek.
2: Prosimy. No.
0: Czyli tak. Pozdrawiam serdecznie prowadzących, bo było bardzo lubię was słuchać. Jesteście mega ekipa, pozytywni, weseli ludzie. I pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
2: No, a przesłanie następnym razem.

0: Rzeczywiście latko się zbliża, w ten weekend cieplutko, ponad 30 w większości miejsc w Polsce.
1: Ale spokojnie, bo od poniedziałku będzie gorsza temperatura, więc na balkonie będzie stygło lato.
2: Trzeba rzeczywiście korzystać, póki jest. No i co, wyjeżdżamy, jedziemy na wakacje, jedziemy nad jeziorko.
0: Tylko nie A4, bo jeżeli tam się teraz znajdujecie, to niestety korki i problemy, i o tym za chwilę.
3: Marcin Procki.

0: pracuję w radiu, więc to normalne, że hebluję, mimo że nie jestem stolarzem.
1: A ja jestem Jankes.
2: Bądź częścią naszej eskowej ekipy. Radio podkreślnik SK. Wejdź i zaobserwuj.
3: Widzicie mnie? Halo. Widzicie? To jak widzicie, to serduszko i obserwacja.
2: Jak brzmi 20 najlepszych rapowych kawałków w Polsce? Sprawdź to.
4: Sprawdź to.
2: Odpal Rap 20 w Radiu SK. Każdy poniedziałek po 23 gramy wybrane przez Was numery.
4: A do naszego studia wbijają goście.
2: Raperzy, producenci i wszyscy, którzy wiedzą, co to jest rap. I przy okazji na ścianach, zamiast obrazów, mają diamentowe płyty.
4: Głosujecie na sk.pl.
2: A potem słuchacie w poniedziałki po 23.
4: Rap 20 w Radiu SK.
5: Zapraszam, Mati Fuczyło.
6: I po reklamie.
7: 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Czarny dym nad Moskwą. To po ukraińskim ataku dronowym na tamtejszą rafinerię. Uderzyło w nią kilka maszyn, co doprowadziło do ogromnego pożaru. Kierowcy, uwaga, na czwórce w Katowicach. Osobówka zderzyła się z ciężarówką. To na trasie w kierunku Wrocławia. Do wypadku doszło też w Rudzie Śląskiej. To na jezdni w stronę Krakowa. Na A-trasie A4 tworzą się spore korki. A na piłkarskich mistrzostwach świata czas na drugą serię fazy grupowej. Zacznie ją mecz reprezentacji Czech z RPA. Później Szwajcaria zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną. Z kolei w nocy Kanada zagra z Katarem, a Meksyk z Koreą Południową.
8: Co, zjadłeś się już coś w końcu, czy jeszcze nie?
9: No dopiero będę zaczynał, ale drugie śniadanie, bo pierwsze to wiadomo, jeszcze o 6:00.
10: I nadal nic dla nas nie ma.
8: No właśnie, dobra, ale życzymy wam smacznego dnia. W czwartek za kwadrans, piątek 8:30, w pół do 9:00.
9: Jest jedna osoba, której należy dzisiaj życzyć smacznego tortu. Wiecie kto to?
10: Kto?
9: Jarosław Kaczyński. Dzisiaj...
10: Może jakiś kotek by się nim zaopiekował też?
8: No. No to od nas dla pana Jarosława Nicki Minaj.

0: tutaj Eska. 23 minuty i będzie z nami godzina 9. Co mi otworzy gazety? Tutaj albo internety, inne Instagramy, TikToki. Co z tym lekarzem, który gdzieś tam coś tam la SOR?
1: A z tym lekarzem? No właśnie, 28-letni milioner i radny w jednym, znaczy teraz już nie. Ten, o którym jest głośno właśnie. Nowe fakty wyszły jeszcze na jaw, słuchajcie. Okazało się ostatnio, że właśnie ten 28-latek, bogacz, urządził w szpitalu, w którym pracował, osobną mini izbę przyjęć, gdzie przyjmowani byli partyjni ziomkowie.
2: Słuchajcie, mówią, że bogacze myślą tylko o sobie. Ewidentnie tu mamy przykład na to, że to nieprawda. On myślał także o innych, a wy się czepiacie.
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama. Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje. Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
5: Sformowanie Gen Z.
6: Pokolenie młodych.
7: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
4: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
8: No można się zakochać, nie?
4: SK Reakcje.
9: SK Reakcje.
4: Oglądaj, komentuj i reaguj z nami. Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam.
10: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.

0: DL w Radiu SK 12 do 9.
1: SK Karniaki Cup.
2: No to teraz zabieramy się za SK Karniaki Cup. Pamiętajcie, że na SK.pl możecie się do nas zgłaszać. I do tej pory mam wrażenie, że jednak wszystkie zgłoszenia zdominowali faceci. Ale ona udowodni, że będzie najlepsza z nich wszystkich. Z nami Ania, dzień dobry.
3: Cześć, dzień dobry.
4: Dzień dobry. Ania, powiedz Kamie, że to jest historia z twistem. I że jednak...
3: Troszkę tak. Jednak faceci wygrają.
4: Można się zakończyć męsko. Opowiadaj, o co chodzi?
3: Ogólnie zgłosiłam się ja, ale w imieniu mojego męża. On jest piłkarzem, tutaj gra sobie w lidze takiej
4: okręgowej.
3: Okręgowej, tak. Niestety musiał zakończyć karierę z powodu kilku kontuzji, ale też z powodu tego, że już dość długo gra.
4: Pamiętajcie, sport to zdrowie.
3: Tak, sport to zdrowie, tak. Niestety musiał zakończyć tą karierę i bardzo mu było szkoda, szczególnie, że ma fajną drużynę, fajnych kolegów. I w związku z tym postanowiłam, że go zgłoszę do waszego konkursu.
2: No myślę,
3: może
2: że
3: akurat się uda.
2: Powołanie do naszej ekipy i posiadanie takiego fantastycznego zawodnika byłoby ekstra, tym bardziej, że 10 tysięcy złotych jest w grze do zdobycia. Ale najpierw musimy przejść pierwszy etap, a polega on na tym, że za momencik usłyszysz zdanie od naszego fantastycznego kapitana drużyny Sławomira Peszko.
4: I tam jeden wyraz będzie wygwizdany. Pytanie właśnie, co Sławek miał na myśli i co powiedział? Jesteś gotowa?
3: Jestem gotowa.
4: Sławek, dawaj!
5: W szatni najbardziej brakowało mi...
3: procentów.
6: Ale czekajcie, czy to jest dobra odpowiedź, no bo przecież...
4: Chodźcie, sprawdźcie. Sławek, jaka jest dobra odpowiedź?
2: Nie,
6: czekaj, nie dajmy szansy innemu
2: My wiemy, że to niestety jest złe słowo. Ja wiem, że ono pasuje, przynajmniej w jakiejś części do Sławka, ale to nie jest dobra odpowiedź.
6: Procentu.
2: Pamiętajcie, wskakujcie na sk.pl, tam możecie odsłuchać sobie tę zagadkę, a następnie w ciągu dnia będą różnego rodzaju podpowiedzi, które będą was naprowadzać na dobrą odpowiedź.
6: Ale mam pytanko, dlaczego pomyślałaś o takiej właśnie takiej opcji?
3: Tak się kojarzy ze Sławkiem troszkę.
6: Okej, my tego nie powiedzieliśmy.
2: Może dlatego, że tam padło, będzie się działo!
4: Może o to chodzi. Chciałem pomóc, chciałem uruchomić Sławka, ale to może pomogę finansowo chociaż, dobra?
2: Tak.
6: Dawaj.
3: Super.
4: Słuchaj, Ania, dla ciebie stówka do portfela.
6: Taka wiesz. Bardzo dobrze. Jest stówka od nas, od Radia SK.
4: Stówka to jest 10% z tysiaka.
2: Brawo! Czyli procent jednak się pojawiły.
6: 1% z 10 tysięcy, które będzie można zgarnąć pojawiając się na PGE Narodowym 4 lipca, bo wtedy jest wielki finał. Oczywiście będzie z nami Sławek Peszko.
4: To może puszczę dobrą odpowiedź.
2: Nie!
4: Szukajcie naszej zagadki na sk.pl.
1: SK Karniak.

0: Kurde, w tym wieku taki talent odkryć?
1: Można się bawić.
2: Twoja twarz brzmi znajomo.
1: W radiu tym bardziej. No dobra, kończymy nasze dzisiejsze spotkanie w czwartek o 18 czerwca.
0: Pamiętajcie, że my dobrze brzmimy 24 godziny na dobę, ale najlepiej między 6 a 9.
2: No i oczywiście również w kinie na Toy Story 5.
1: Ach, tam jesteśmy. Tam jesteśmy głosami przede wszystkim. Ja jutro ciałem będę i głosem w Gorzowie na kolejnym meczu Stali Gorzów. Będziesz, Wiktor, z Falobazem?
0: Będę przed telewizorem, wiesz?
1: Bardzo dobrze. No,
0: więc pomachaj mi!
3: Jankes, Kama i Wiktor.
0: Kama, jutro jesteśmy sami.
1: O, będzie się działo.
4: Reklama w Media Expert.

0: Rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
10: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? O,

0: Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
2: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?

0: pracy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

0: Jest 9, zaczynamy z Kaniusz. Marcin Procki, zapraszam w szpitalu kontrola miasta i NFZ-u, a sprawą zajmuje się też prokuratura. A chodzi o lekarza Szpitala Południowego w Warszawie, Dawida Kacprzyka. To były już członek Koalicji Obywatelskiej i dzielnicowy radny. Lekarz miał zarabiać ogromne kwoty, a jego koledzy z partii mieli być przyjmowani na specjalnych warunkach, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
1: Prowadzone są czynności sprawdzające w zakresie podejrzenia stworzenia takiego systemu przyjmowania pacjentów w SOR Szpitala Południowego w Warszawie, który oparty był na przesłankach pozamedycznych.
0: A drugi wątek dotyczy zarobków. Podczas specjalizacji w ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Są zarzuty za obrzucenie tortem prezydenta Poznania, Kamil S., który rzucił ciastem Jacka Jaśkowi, jaka odpowie za znieważenie funkcjonariusza publicznego i naruszenie nietykalności cielesnej. Drugi z zatrzymanych, aktywista Patryk S., ma zarzut pomocnictwa. Mają też zakaz zbliżania się do urzędu i urzędników. Rodzinny rajd rowerowy, wyścigi dla dzieci czy strefa edukacyjna. To podczas Małopolska Tour. W ten weekend Pustynia Błędowska zamieni się w wielkie miasteczko rowerowe. W planie na przykład wyścig MTB.
2: 20. mamy część zadedykowaną bardziej profesjonalistom, tym, którzy uprawiają jazdę na rowerze profesjonalnie. Jest to MTB Festival.
0: Mówi Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego. Będzie też można poznać najlepsze trasy rowerowe w regionie, a patronem wydarzenia jest Radio SK.

Nareszcie miałem okazję zobaczyć i usłyszeć Black Eyed Peas na żywo. O tym będzie jeszcze chwila opowiedzieć. A nareszcie, czyli numer Męskie Granie Orkiestra 2026, dosłownie za 3,5 minuty na antenie Radia SK. Wiktor Waligura, 4 pory roku, również w tej godzinie. A na początek roku Alan Walker i Faded. 9:02 na zegarach Michu Sobkowski. Witajcie.

0: Hity zawsze na czasie na naszej antenie. Pitbull, Neo i Afrojack, czyli Give Me Everything. No hitów zawsze na czasie. Było wczoraj wieczorem pełno podczas Warsaw Music Festival, zwłaszcza koncertu Black Eyed Peas. Słuchaczka Kamila z mężem Dawidem dzieci zostawili w domu u babci i przejechali kilkaset kilometrów właśnie na ten koncert. I nie tylko na koncert, bo SK załatwiła między innymi im spotkanie z zespołem. Rozdawałem tę gratkę w gorącej 20 Radia SK. No i Kamile udało mi się po tym spotkaniu dosłownie na chwilę zahaczyć.
1: Jak wrażenie? No powiedz w kilku słowach.
2: No ja się stresowałam bardzo.
1: Okay.
2: No mieliśmy tylko okazję, tylko albo ja zrobić sobie zdjęcie. No nie udało się zamienić kilku słów, ale fajnie, bo mu się zdłoni, także jesteśmy.
1: A co byś chciała im powiedzieć? Załóżmy, że słuchają eski.
2: Miałam bardzo dużo pytań, w głowie sobie układałam, o co mogłabym zapytać. Czy nie
1: jest
2: polskie, to truskawki.
1: Truskawki, no tak, to sezon na truskawki jest jak najbardziej, okej. Okay. Will I Am, jeśli nas teraz słyszysz, to mam nadzieję, że napiszesz w wiadomości tekstowej i odpowiesz na pytanie, czy jadłeś polskie truskawki.
0: I słuchajcie, coś, co miało być żartem, wcale żartem być nie musi, bo zaraz po tej rozmowie podszedł do nas Tabu z zespołu i powiedział Matiemu Fuczyło, że bardzo mu się podobały eskowe relacje na Instagramie przed koncertu. Więc skoro oglądają naszego Insta, to może i słuchają eseczki. Także Will I Am, daj znać, jak polskie truskawki. Może być na 664-402-302. Damiano, Dawid West, za chwilę. Później Thomas Gray i Rumors.
3: Radio SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: 18. Zapraszam, Michał Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Chcesz wiedzieć, jak seniorzy reagują na współczesnych raperów?
4: Może jestem starej daty, ale nie lubię takich wulgaryzmów.
3: A jak generacja Z reaguje na ulubione hity swoich rodziców?
5: Nie, Boże!
3: Włącz program SK Reakcje. SK Reakcje. Kilka pokoleń, wiele emocji,

0: jeszcze więcej uśmiechu. Obejrzyj, kiedy chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam.
1: Chcesz być z muzą zawsze na czasie? Mamy dla ciebie YouTubeowy miks najlepszy.

0: Zanim Avicii był Avicim, to był Timbergiem. Timberg i Sick Romance, nie kryję, że mój ulubiony numer od tego pana w Radiu SK. Wielu DJ-ów, wielu producentów wciąż po latach oddaje hołd właśnie Aviciemu. Robi to również bardzo często Trips podczas swoich setów. W zeszłym roku nawet wydał numer poświęcony właśnie Aviciemu. Trips, który wczoraj rozgrzewał publiczność również podczas Warsaw Music Festival i robił to nader skutecznie. No, Trips, jesteś kotem, naprawdę. Nowy numer od niego, jestem przekonany, myślę, że zdążę zagrać do 12, a jeśli nie ja, to zaraz po 12 na pewno się pojawi. Oscar Sims pojawi się za chwilę, później Wiz Khalifa i Charlie Puth i piękne See You Again w SC. Radio
1: SK. Reklama. Statystyki mówią jasno. Dziennie na świecie powstaje około 100 000 piosenek.
2: To więcej niż jeden

0: miejsce.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
0: I po reklamie.

0: Jeśli zastanawiacie się, czym tym klimatem, z jakim numerem ten numer wam się może kojarzyć, to jedną z odpowiedzi może być Marshmello i Jonas Brothers, Live Before You Love Me sprzed lat. Bardzo dobry numer na przełom wiosny i lata, według mnie, naprawdę. I tak kończymy tę godzinę hitów, za chwilę po godzinie 10 będą kolejne i będzie Dawid Podsiadło i sezon na początek po 10.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: muzyki.
1: Masz teraz w jednym radiu.
0: Sanach, Zawiałow, Podsiadło, Grzeszczak.
2: Lady Punk, Perfect, Tila, Bye.
0: Jeszcze jedna eska do słuchania.
3: Jeszcze jedna eska do słuchania.
1: To jest właśnie eska 2. Eska 2.
0: Eska 2. Najlepsze polskie hity.
4: Najlepszy polski hip-hop.
1: Największe rapowe hity.
4: I nietuzinkowi goście. Co tydzień w poniedziałek po 23 w Radiu SK Rap 20.
1: Zestawienie najpopularniejszych hip-hopowych numerów. Jedyna taka lista w Polsce.
4: Głosujecie zawsze na SK.pl. Rap 20 w S.
1: Rap 20 w S.
4: Każdy poniedziałek po 23.
5: Zapraszam, Mati Fuczyło.
4: I po reklamie.
6: Jest 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Podejrzewany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej, zatrzymany, poinformował o tym przed chwilą premier. Wiemy, że zatrzymany posługuje się gruzińskim paszportem. Akcję przeprowadzili lubelscy policjanci i funkcjonariusze ABW. Służby pracują teraz nad ustaleniem zleceniodawcy. Tanieje ropa na rynkach, to po decyzji Donalda Trumpa. Do podpisania porozumienia między USA a Iranem miało dojść jutro w Szwajcarii. Jednak obie strony podpisały już ten dokument zdalnie. Reporterski Mateusz Chłyston zna jego zapisy. Mateuszu, co się znalazło w tym porozumieniu?
7: Podpisane porozumienie zakłada natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus oraz tymczasowe zawieszenie sankcji na irańską ropę. Strony według dokumentu mają też rozpocząć 60-dniowe negocjacje na temat irańskiego programu atomowego. O podpisaniu tego porozumienia prezydent Trump poinformował w nocy, wychodząc z wystawnej kolacji w Wersalu. Jak przekazał dziś irański MSZ, pod memorandum cyfrowo podpisał się prezydent tego kraju Masud Pezeszkian. Dokument zakłada też odblokowanie aktywów Iranu w wysokości 300 miliardów dolarów.
6: Uwaga na oszustów, apeluje ZUS. Podejrzane SMS-y to tylko wierzchołek góry lodowej. Przestępcy nieustannie modyfikują swoje techniki, aby uśpić naszą czujność, mówi nam Beata Kopczyńska ze śląskiego oddziału ZUS-u.
8: Do najpopularniejszych metod oszustów należą spreparowane SMS-y o niedopłatach, na przykład błąd w rozliczeniu zdrowotnym, masowe wiadomości o rzekomym błędzie w rozliczeniu składki zdrowotnej i konieczności dopłaty małej kwoty.
6: A urzędnicy przypominają, że ZUS nigdy nie wysyła wiadomości z linkami do stron zewnętrznych.

Juste, Jack Staley Jones, Return the Lights Off. Będzie naprawdę mocno. Będzie też Zala Larson, będzie... No skoro wszystkie hity zaczynają się wesele, to Łatwo Gang i Majko oczywiście, że zagramy. Na początek Dawid Podsiadło i Sezon. 10:02 na zegarach w ST już grają. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Baosa, Magnetic Vesce.
1: SK Karniaki Cup.
0: Dokładnie tak, my wciąż kompletujemy naszą ekipę, która 4 lipca na PGE Narodowym będzie walczyć o 10 tysięcy złotych. No i o to, żeby z nami się świetnie bawić. Z nami i ze Sławkiem Peszko, który ma dla was zagadki. Te zagadki gramy wam na antenie, ale są oczywiście w naszej jawce i na sk.pl. Ania dziś z samego rana próbowała u Jankesa, Kamy i Wiktora rozszyfrować tę zagadkę. Było to tak.
2: Jesteś gotowa?
3: Jestem gotowa.

0: Sławek, dawaj!
1: W szatni najbardziej brakowało mi...
2: procentów.
3: Ale czekajcie, czy to jest dobra odpowiedź, no bo przecież...
2: To niestety czekajcie. Jest złe słowo.
4: To jest złe słowo, ale to oznacza, że wy macie szansę, wbijając najpierw na SK.pl i się zgłaszając oczywiście zupełnie za free, zgarnąć zaproszenie na wielki finał na PGE Narodowy, no i powalczyć o 10 tysięcy złotych.
5: SK Karniaki Cup.
3: Mam pytanko, dlaczego pomyślałaś o takiej właśnie, takiej opcji?
2: Tak się kojarzy ze Sławkiem troszkę.
3: Okej.
4: Kompletnie nie kojarzę i nie rozumiem tego skojarzenia.
5: Autopromocja. Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Live Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
5: SK Live Remix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Gdy Iga wygrywa w Paryżu,
10: gdy Robert strzela na wyjeździe,
9: gdy siatkarze gromią do zera, wiesz o tym pierwszy. SK Sport News. SK Sport News. Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata.
11: SK Sport News w Radiu SK.

Jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. Wczoraj część podopiecznych fundacji Cancer Fighters była na Warsaw Music Festival. Dostała ogromne brawa. Wiadomo, nie wszyscy mogli, ale trzymamy kciuki za wszystkich, nie tylko z tej fundacji, za wszystkich, którzy ze swoich wszystkich sił walczą o swoje zdrowie. No i trzymamy kciuki za spełnienie wszystkich marzeń. Wszystkie marzenia. Łatwo Gang, Majko, Fundacja Cancer Fighters już teraz.

0: Lady Gaga wciąż brzmi kapitalnie w tym numerze Just Dance na antenie Radia SK. Po krótkiej przerwie wracamy do muzy i będzie Sombr. Ten sam Sombr, który pojawi się na węgierskim Sziget w tym roku w połowie sierpnia. A my was tam, już teraz mogę to powiedzieć, będziemy, drodzy słuchacze Radia SK, wysyłać. Sombr 12 to 12, za chwilę później Selena Gomez w SC.
1: Reklama.
2: Tu Sylwia Grzeszczak.
3: Cześć, mówi Janusz Panasek z Lloyd Bank.
4: Tu Maryla Rodowicz.
5: Tu Dawid Podsiadło.
6: Cześć kochani, mówi Edyta Górniak.
7: I Mrozu.
8: Największe gwiazdy polskiej muzyki.
9: Teraz masz je wszystkie.

0: Tak brzmi 20 najlepszych rapowych kawałków w Polsce? Sprawdź to.
1: Sprawdź to.
0: Odpal Rap 20 w Radiu SK. W każdy poniedziałek po 23 gramy wybrane przez Was numery.
1: A do naszego studia wbijają goście.
0: Raperzy, producenci i wszyscy, którzy wiedzą, co to jest rap. I przy okazji na ścianach, zamiast obrazów, mają diamentowe płyty.
1: Głosujecie na SK.pl,
0: a potem słuchacie w poniedziałki po 23.
1: Rap 20 w Radiu SK.
2: Zapraszam, Mati Fuczyło.
0: I po reklamie.
3: SK.

0: Ależ to jest niesamowity, energetyczny kopniak w wasze uszy, prawda? Wprost z krążka Dirty Blonde od BB Rexa i David Guetta, Sad Girls przed godziną 11 na antenie Radia SK. Po 11 piękny początek godziny, bo to będzie Joe i End of Beginning w SC.
1: Na program zaprasza jego sponsor Winx, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Winx.pl.

0: antenie.
1: Pracuję w radiu, więc to normalne, że hebluję, mimo że nie jestem stolarzem.
2: A ja jestem Jankes.
0: Bądź częścią naszej eskowej ekipy. Radio podkreślnik SK. Wejdź i zaobserwuj.
3: Widzicie mnie? Halo, widzicie? To jak widzicie, to serduszko i obserwacja.
4: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
5: I po reklamie.
6: Minęła 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Zatrzymany w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej posługiwał się najprawdopodobniej sfałszowanym paszportem, ustalił reporter SK. W ręce lubelskich policjantów mężczyzna wpadł dziś pod Warszawą. Miał to być Gruzin, jednak jak ustalił nasz reporter, tu pewności nie ma. Więcej szczegółów zna Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o zatrzymanym?
7: To 36-latek, który miał przy sobie gruziński paszport. Śledczy podejrzewają jednak, że to fałszywy dokument. Służby na razie nie informują o szczegółach jego zatrzymania. Jak udało mi się ustalić, doszło do tego w restauracji gruzińskiej w Piastowie koło Pruszkowa. Doprowadziła do tego skomplikowana praca operacyjna lubelskich policjantów. Śledztwo w tej sprawie przejął Lubelski Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej. Śledczy poinformowali, że trwają teraz czynności z zatrzymanym.
6: Ja przypomnę, dramat w Białej Podlaskiej rozegrał się w poniedziałek. Wszystko wyglądało jak egzekucja. Zabity Rosjanin to zagorzały krytyk Putina. Poważny wypadek na Krajowej 62 na Mazowszu między Sokołowem Podlaskim a Frankopolem. Bus wypadł z drogi. Ranne zostały tam 4 osoby.
8: Kierujący pojazdem dostawczym, wyjeżdżając z łuku drogi, stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego zjechał do przydrożnego rowu.
6: Wyjaśnia Aneta Szurowska z Sokołowskiej Komendy. W miejscu wypadku ruch odbywa się wahadłowo. Ponad 100 wystawców z nowoczesnymi technologiami i sprzętem. Do tego pojazdy Wojska Polskiego, strzelnica laserowa i warsztaty z samoobrony i pierwszej pomocy. To podczas 2 dni warszawskich targów obronnych. Wydarzenie w piątek i sobotę w Centrum Expo 21 w Warszawie.

Będziemy fajnie grali. Konkretnie to ja, nie kryję. Taylor Swift i Elizabeth Taylor. Dosłownie za kilka chwil będzie też Milki, David Guetta i Just The Way You Are. Jeden z waszych ulubionych numerów ostatnio. Co się Dawida podsiadło? Też Benson Boone. Zamelduje się także Joe i End of Beginning zgodnie z obietnicą już teraz na początek. 11:03 na zegarach. Michu, witajcie.

0: Metcon i Begging na antenie Radio SK. Jeśli chcieliście kiedykolwiek zagrać na PGE Narodowym albo znacie kogoś, kto chciałby zagrać, no to lepszej okazji może nie być. SK Karniaki Cup. Gracie o 10 tysięcy złotych, no i będzie też wspólna zabawa. Wszystko 4 lipca właśnie na PGE Narodowym. Trzeba odgadnąć jedno słowo, które jest wygwizdane, którego nie słychać w wypowiedzi Sławka Peszko. A jeśli chodzi o przebieg tego, co będzie się działo na PGE Narodowym, no to słuchajcie, no jeżeli gospodarzem zabawy jest Sławek Peszko, to będą karniaki, no. Nawet jeśli się nie spóźnicie. Przypomnę, do zgarnięcia 10 tysięcy złotych, a kto do naszej drużyny się dostanie, no to jeszcze dostaje 1000 złotych kieszonkowego, no i nocleg oczywiście hotelu w Warszawie, tak żeby można było porządnie się zabawić z nami po tym finale 4 lipca. Dobra, no to słuchajcie, przypomnę raz jeszcze, na SK.pl, w naszej aplikacji, jest ten dźwięk, ale gram go już teraz.
1: W szatni najbardziej brakowało mi...
0: Czego brakowało Sławkowi Peszko w szatni? Już wiemy dzięki Ani, że nie jest to słowo procentów. A co to jest? No to kmincie i zgłaszajcie się na SK.pl po godzinie 13 w temacie Oddzwaniamy. Just the way you are w remiksie David Daggett, Milky za chwilę.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to co? Szykują się na premierę Toy Story 5.
4: Czas na zabawę w Radiu SK.

0: i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje. Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
5: Sformułowanie Gen Z.
6: Pokolenie młodych.
7: Tak mówisz? Chciałem angielski znać.
4: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
8: No można się zakochać, nie?
9: Nie, no tak.
4: SK Reakcje.
10: SK Reakcje.
4: Oglądaj, komentuj i reaguj z nami.
1: Włącz, kiedy tylko chcesz.
4: Szukaj SK Reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam.
11: Chcesz być z muzą zawsze na czasie?
12: Mamy dla ciebie YouTube'owy miks najlepszych eskowych hitów.

0: ależ on świetnie brzmi. To Benson Boone na antenie Radia SK i Sorry I'm Here For Someone Else. Ja wiem, że niejednokrotnie można było sobie zadawać takie pytanie, będąc w związku. Co robi wasza druga połówka w domu, kiedy wy na przykład z niego wychodzicie? A zastanawialiście się kiedyś, co robi ulubiona zabawka twojego dziecka, kiedy nie ma was w domu? Jeśli macie jakiś pomysł na to, co one tam mogą robić, żyjąc w swoim świecie, to możecie stworzyć swoje Toy Story. Toy Story, które zakończy się wizytą na antenie, zgarnięciem zaproszeń na film Toy Story 5, głośnik i jeszcze zestaw zabawek z filmu. Zgłoszenia na sk.pl. Jutro z samego rana też jeszcze opcja na to, żeby taką historią się podzielić. Calvin Harris i Rihanna, dzielę się numerem This Is What You Came For, a później będzie PZ, Mata i Kazbo Bagane, czyli Plan B w SC. Radio SK.
1: Promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera.
5: Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na

0: Kotliną. Mall Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Chcesz wiedzieć, jak seniorzy reagują na współczesnych raperów?
4: Może jestem starej daty, ale nie lubię takich wulgaryzmów.
3: A jak generacja Z reaguje na ulubione hity swoich rodziców?
5: Nie, Boże!
3: Włącz program SK Reakcje. SK Reakcje. Kilka pokoleń, wiele emocji, jeszcze więcej uśmiechu.
6: Obejrzyj, kiedy chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
8: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: I po reklamie.

0: Ale Farben i René Miller, czyli Body Talk w Radiu SK tuż przed godziną 12. Mati Fuczyło z wami po godzinie 12. Trochę niewyspany, mam wrażenie. No ale ja też bym nie mógł w nocy zasnąć, kiedy gdyby koleś z Black Eyed Peas podszedł do mnie i powiedział, że podobają mu się jego relacje na Instagramie. Jeżeli chcecie strollować trochę Matiego, to zawsze możecie zapytać, jak mu minęła noc. Albo po 364-402-302 wysyłając SMS-a, albo w prywatnej wiadomości na eskowym Messengerze. Może nie wyspany, ale grać będzie fajnie, obiecuję. Forgive Me Friend od niego, Smith & Tell i Swedish Jam Factory. Michu Sopkowski, mam nadzieję, że jutro słyszymy się w gorącej 20 Radia SK po godzinie 18. Cześć!
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: się w Esce. Najlepszy polski hip-hop.
1: Największe rapowe hity.
0: I nietuzinkowi goście. Co tydzień w poniedziałek po 23 w Radiu SK. Rap 20.
1: Zestawienie najpopularniejszych hip-hopowych numerów. Jedyna taka lista w Polsce.
0: Głosujecie zawsze na SK.pl. Rap 20 w Esce.
1: Rap 20 w Esce.
0: Każdy poniedziałek po 23.
2: Zapraszam, Mati Fuczyło.
0: I po reklamie.
3: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Podejrzewane ujęte służby ustalają zleceniodawcę. Policyjni kontrterroryści zatrzymali w restauracji w Piastowie koło Warszawy 36-latka, który ma być zamieszany w zastrzelenie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Mężczyzna ma gruziński paszport, prawdopodobnie to fałszywy dokument. Przypomnijmy, ofiara zabójstwa Robert K., znany jako Siemon Skrzypiecki, był zagorzałym krytykiem Kremla. A tym tematem zajmuje się Jacek Werner.
4: Wiadomo, że jest podejrzewany o udział w zastrzeleniu Roberta K., samozabójstwo, o czym wcześniej mówił premier Donald Tusk. Może mieć charakter polityczny.
5: Wszystko na to wskazuje, że to jest zabójstwo polityczne.
4: Jeżeli za tym zabójstwem stoi Kreml, to mamy do czynienia z jasnym przekazem dla opozycjonistów, ocenia dr Jędrzej Piekara z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie.
6: To, co chce powiedzieć Władimir Putin do wszystkich tych, którzy znajdują się na emigracji, wy sobie róbcie co chcecie, ale pamiętajcie, my was obserwujemy.
4: Samozabójstwo, przypomnijmy, wyglądało jak egzekucja. Na ulicy do Rosjanina podszedł sprawca, oddał najpierw 2 strzały, a gdy ofiara upadła, jeszcze 3 z bliskiej odległości.
3: Ranni górnicy wrócili już do domu. To po wypadku w kopalni EcoPlus w Bytomiu. W rejonie wstrząsu pracowało 9 górników. Jeden zginął, 2 trafiło do szpitala. Rejon, w którym doszło do wstrząsu, jest zamknięty. Poważny wypadek na S5 w okolicy węzła Wrocław Północ. Zapaliła się tam ciężarówka. Droga w stronę Wrocławia jest zablokowana i tak może być przez 3 godziny. Utrudnienia macie też na prawym pasie autostrady A8.

dnia na dzień jest coraz cieplej, z dnia na dzień jest coraz więcej słońca i mam nadzieję, że powodów do uśmiechu także. Macie dziś jakieś? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Mati Fuczyło to są hity na czasie na początek. Smithy, Forgive Me Friend.

0: 19 minut po 12. Katy Perry, Last Friday Night. O właśnie, ta pani pokazała się ostatnio z partnerem, czyli byłym premierem Kanady, na meczu Amerykanów na Mundialu. A w tym samym czasie grała Kanada. No i Kanadyjczycy nie byli zbyt zadowoleni, że pan Justin wybrał inny mecz, innej drużyny. Ale my w SC składamy swoją drużynę, swoją jedenastkę. Cały czas trwa SK Karniaki Cup. Zbieramy ekipę, która coś strzeli ze Sławkiem Peszko. Musicie tylko odgadnąć jego wygwizdane słowo. A jak się uda, to śmigacie na finał na PGE Narodowe, a tam możecie zgarnąć nawet 10 tysięcy złotych. SK.pl, tu możecie się zgłosić, a jeszcze dzisiaj dzwonimy do kogoś z was. No i może powołamy właśnie was.
1: Radio SK. Reklama.
2: Największe gwiazdy polskiej muzyki.
3: Masz teraz w jednym radiu.

0: kolejna Eska do słuchania.
1: To jest właśnie Eska 2.
2: Eska 2. Eska 2. Najlepsze polskie hity.

Muszę się wam do czegoś przyznać. Ten kawałek zawsze wybieram, kiedy ktoś zmusi mnie do karaoke. Nickelback i How You Remind Me w Radiu SK 21 minut przed 13. I podejrzewam, że jestem jedyną osobą, którą

Muszę się wam do czegoś przyznać. Ten kawałek zawsze wybieram, kiedy ktoś zmusi mnie do karaoke. Nickelback i How You Remind Me w Radiu SK 21 minut przed 13. I podejrzewam, że jestem jedyną osobą, którą

0: to wykonanie, które serwuję. Lepiej, żebyście wy tego nie słyszeli, ale zakładam, że też macie kawałki, które nucicie w swoich głowach. Za to jakąś taką pieśń zwycięstwa to pewnie teraz nuci w głowie sobie Leo Messi. Ten pan wczoraj ustrzelił hat-tricka w meczu z Algierią. 3-0 ten mecz się skończył, Argentyna-Algieria, i trzy gole, wszystkie gole należą do Leo Messiego. Ja zastanawiam się teraz, co myśli sobie Cristiano Ronaldo, który szykuje się do meczów w ramach Mundialu. Co on musi zrobić, żeby teraz zaimponować kibicom? No bo Leo już to zrobił. Hat-trick. No a teraz Cristiano. Ja już sobie wyobrażam te wszystkie dryblingi, te wszystkie przyspieszenia, wszystko tylko, aby fani stwierdzili, no dobra, Leo dał radę, ale ja jestem jeszcze lepszy. A wy czym chcielibyście dzisiaj zaimponować? Albo czym imponujecie? Sobie? Komuś? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Ja chętnie was ocenię. Chętnie dam wam też nagrody za to wszystko, co robicie, bo wierzę, że zaimponujecie mi bardzo. A imponuje mi też Lady Gaga i How Bad Do You Want Me, to już za chwilę w Esce.
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać, to ty.

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Gdy Iga wygrywa w Paryżu,
6: gdy Robert strzela na wyjeździe,
7: gdy siatkarze gromią do zera,
8: wiesz o tym pierwszy.
9: SK Sport News.
10: SK Sport News.
11: Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18.
12: Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata.
13: SK Sport News w Radiu SK.
14: Jak brzmi 20 najlepszych rapowych kawałków w Polsce?
15: Sprawdź to.
16: Sprawdź to.
14: Odpal Rap 20 w Radiu SK. W każdy poniedziałek po 23 gramy wybrane przez Was numery.
16: A do naszego studia wbijają goście.
14: Raperzy, producenci i wszyscy, którzy wiedzą, co to jest rap. I przy okazji na ścianach, zamiast obrazów, mają diamentowe płyty.
16: Głosujecie na sk.pl,
14: a potem słuchacie w poniedziałki po 23.
16: Rap 20 w Radiu SK.
17: Zapraszam, Mati Fuczyło.
18: I po reklamie.
19: SK.

Od razu czuć to, że mamy do czynienia z coraz lepszą pogodą, prawda? W ostatniej gorącej dwudziestce ten hit zadebiutował w notowaniu. W piątek to było 19 miejsce, ale kolejne notowanie już jutro. A coś mi mówi, że ten hit naprawdę bardzo, bardzo, bardzo lubicie. Hugo, Email Angel, Ultra 80, Moving to the Sun. 6 minut zostało do godziny 13. Ostatnio w gorącej dwudziestce wygrał Dawid Podsiadło i jego sezon. A jutro po 18 sprawdzimy, jak będzie tym razem. SK.pl, tu można głosować na swoje ulubione hity, ale ulubione hity gramy też po 13. Będzie męskie granie orkiestra, a będzie też Sean Paul. A wcześniej newsy.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Sylwia Grzeszczak.
2: Cześć, mówi Janusz Panasek z Lloyd Bank.
3: Tu Maryla Rodowicz.
4: Tu Dawid Podsiadło.
5: Cześć kochani, mówi Edyta Górniak.
6: I Mrozu.
7: Największe gwiazdy polskiej muzyki.
8: Teraz masz je wszystkie.

0: charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: I po reklamie.
2: Już prawie 13. Agata Chruściak, zapraszam. Dawid Kasprzyk zrezygnował z mandatu radnego dzielnicy Ursus. To lekarz, który miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych w warszawskim szpitalu południowym. Decyzję przekazała wiceprzewodnicząca klubu radnych KO w Warszawie. A do tematu wrócimy. Służby sprawdzają jego paszport i ustalają tożsamość. To po zatrzymaniu pod Warszawą podejrzewanego o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Mężczyzna miał przy sobie paszport wystawiony na 32-letniego obywatela Gruzji, ale możliwe, że to fałszywy dokument.
3: Weryfikujemy dokładnie jego tożsamość. Z zatrzymanym mężczyzną trwają teraz intensywne czynności.
2: Informuje Andrzej Fijołak z lubelskiej policji. Za chwilę w tej sprawie głos zabiorą szefowie służb i MSWiA. Znany krakowski adwokat śmiertelnie potrącony przez kierowcę pod wpływem alkoholu i narkotyków. Mecenas Jerzy Sioła, ofiarą wypadku w centrum miasta, dowiedzieli się reporterzy Radia SK. W 79-latka wjechał nietrzeźwy obywatel Ukrainy. Kierowca po wypadku uciekł.
4: W tym zdarzeniu nie zatrzymał się, nie udzielił pomocy poszkodowanemu i oddalił się z miejsca. Policjanci jeszcze tej samej nocy zatrzymali kierującego tym samochodem.
2: Mówi komisarz Piotr Szpiechę z krakowskiej policji. Sąd zastosował wobec kierowcy 3-miesięczny areszt. Jutro taniej niż dziś. Ceny paliw będą niższe i tak za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł, a diesla zatankujecie za maksymalnie 6,20 za litr.

0: SK.
1: Przed chwilą przeczytałem artykuł o jachcie, który podobno kupił lewy. Tanio nie było. No i takich jachtów to ja wam wszystkim życzę w takim razie. Ja jachtu może i nie mam, ale hity mam najlepsze, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Nareszcie od tegorocznej Orkiestry Męskiego Grania. Tak gram minutę po 13:00. Mati Fuczyło. Dzień dobry. Ja się staram.

0: To Kuba i Kuba, to jest Radio SK, 17 minut już prawie po 13. To kawałek Stygnie Lato, a my może postrzelamy teraz karniaki?
1: SK Karniaki Cup.
0: No jasne, że postrzelamy karniaki. SK Karniaki Cup trwa, podobnie zresztą jak Mundial. Na SK.pl cały czas możecie zgłaszać się do naszej akcji, w której to możecie postrzelać karniaki na PGE Narodowym ze Sławkiem Peszko. Zresztą to wcale nie jest wszystko, bo dla zwycięzców mamy też 10 tysięcy złotych, ale najpierw to my musimy zebrać SK-ową jedenastkę. Na SK.pl zgłosił się do nas Michał. Cześć Michał.
2: Cześć, witam serdecznie.
0: Ty chyba masz z piłką nożną sporo wspólnego, prawda? Trochę pograłeś w życiu.
2: Tak, od 5 do 18 roku życia to była moja największa pasja, także...
0: Wow, no ale to jak to jest z tą karierą? To tak jak ja i wszyscy moi koledzy, że gdyby nie ta kontuzja w tym 95, to dzisiaj byłaby kadra?
2: Tak, raczej tak, gdyby nie kontuzja i gdyby lepiej to się wszystko potoczyło, to może.
0: Rozumiem, no ale dobrze, w takim razie jesteś doświadczony i na pewno będziesz potrafił dobrze odpowiedzieć na coś, co zaraz zada tobie Sławek Peszko, no bo właśnie, nie wszystko jest stracone z tą kadrą. Dzisiaj możesz dołączyć do kadry Radia SK, której kapitanem jest Sławek Peszko. No to teraz uwaga, bo powiem ci, co się wydarzy. Za chwilę usłyszysz takie jedno zdanie, które wypowie właśnie Sławek Peszko, ale jedno słowo w tym zdaniu będzie wygwizdane. No i właśnie to jedno wygwizdane słowo będziesz musiał szybciutko odgadnąć. Tylko musisz wypowiedzieć mi jedno słowo, dobra? Brzmi łatwo? Jesteś gotowy, Michał?
2: Jestem.
0: No to powiem ci tylko jeszcze tak, no właśnie. Posłuchaj tego, co teraz ci powiem, bo faktycznie na tym trwającym mundialu też ich tam nie ma. No to co? Robimy to? Gramy? Wołamy Sławka? To wołam, Sławka, uwaga, bo to się dzieje teraz.
3: W szatni najbardziej brakowało mi
2: reprezentantów polskiej kadry.
0: Reprezentantów polskiej kadry. Tak powiedziałeś.
2: Tak.
0: No dobra, no to uwaga.
3: W szatni najbardziej brakowało mi.
0: I teraz odpowiadam. No, pomysł był dobry, plan był dobry, ale niestety nie tym razem. Ten karniak akurat nie trafił w okienko. Michał, ale żeby nie było, to mam dla ciebie stówkę na pocieszenie.
2: Dzięki bardzo.
0: Dzięki, a jeżeli wy macie pomysł na to, czego Sławkowi brakowało w szatni, to zajrzyjcie na SK.pl, tam możecie odsłuchać dzisiejszą zagadkę i zgłosić się do naszej kadry. Dzwonimy do kogoś jeszcze dzisiaj.
1: SK Karniakika.
4: Autopromocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

SK.

Wczoraj grali w Warszawie na Warsaw Music Festival. Where's the Love? To Black Eyed Peas, Justin Timberlake. Wpadajcie na Instagram Radia SK, tam można zobaczyć mnie, Micha Sopkowskiego i całą ekipę Black Eyed Peas, bo mieliśmy okazję nawet się z nimi przywitać. Wszystko jest do zobaczenia w naszych mediach społecznościowych, a już w sobotę trzeci, czyli ostatni dzień Warsaw Music Festival, tam m.in. Armin van Buuren i jego legendarne State of Trance. Tego pana z tym kultowym setem możecie usłyszeć też w Radiu SK. W każdy piątek po 20:00 zaczynamy SK Live Remix. Przez kilka godzin naszą antenę przejmują najlepsi DJ-e świata, a Armin jest ewidentnie jednym z nich. U nas zaraz Damiano Dawid czy Tako na Fide.

0: reklama.
1: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje. Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
2: Sformowanie Gen Z.
3: Pokolenie młodych.
4: Tak mówisz? Chciałem angielski znać.
1: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
5: No można się zakochać, nie?
6: Nie, no tak.
1: SK Reakcje.
7: SK Reakcje.
1: Oglądaj, komentuj i reaguj z nami.
7: Włącz, kiedy tylko chcesz.
1: Szukaj SK Reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam.
8: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
9: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
0: I reklamie.

Katy Perry, Legendary Lovers. Nikt nie lubi kleszczy. Prawda? Niby są takie małe, niby wcale nie wyglądają tak groźnie, ale jak tak patrzę na nie, to nie ukrywam, że no jakoś tak nie lubię. Też tak macie? Przed chwilką zobaczyłem w internecie artykuł o tym, gdzie w Polsce jest ich zdecydowanie najwięcej i okazuje się, że są takie miejscówki. No a przez to, że mieliśmy długą zimę, to kleszczy najwięcej jest właśnie w czerwcu. Powstała taka specjalna mapa, no i teraz wam powiem, gdzie kleszczy jest najwięcej.

Mazowieckie i Pomorskie. Te województwa. No to ja dla pewności nie wejdę chyba do żadnego lasu przez najbliższą dekadę. A tak serio, zabezpieczajcie się, sprawdzajcie. To jest SK, zaraz gramy hity.

0: Reklama.
1: Chcesz wiedzieć, jak seniorzy reagują na współczesnych raperów?
2: Może jestem starej daty, ale nie lubię takich wulgaryzmów.
1: A jak generacja Z reaguje na ulubione hity swoich rodziców?
3: Nie, Boże!
1: Włącz program SK Reakcje. SK Reakcje. Kilka pokoleń, wiele emocji, jeszcze więcej uśmiechu.
4: Obejrzyj, kiedy chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam.
1: Najlepszy polski hip-hop.
5: Największe rapowe hity.
1: I nietuzinkowi goście. Co tydzień w poniedziałek po 23 w Radiu SK. Rap 20.
5: Zestawienie najpopularniejszych hip-hopowych numerów. Jedyna taka lista w Polsce.
1: Głosujecie zawsze na SK.pl. Rap 20 w SK.
5: Rap 20 w SK.
1: Każdy poniedziałek po 23.
6: Zapraszam, Mati Fuczyło.
0: I po reklamie.
7: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. To on miał pociągnąć za spust, informuje szef MSWiA. Zatrzymany 36-latek jest podejrzewany o zastrzelenie Rosjanina w Białej Podlaskiej, podał minister Marcin Kierwiński i uciął spekulacje dotyczące jego udziału w tym zabójstwie. Mężczyzna, który

0: posługuje się gruzińskim paszportem, kontrterroryści zatrzymali w hostelu w podwarszawskim Piastowie.
1: To jest osoba, która jest podejrzewana o dokonanie tego zabójstwa.
0: Na informację o zatrzymaniu podejrzewanego o zabójstwo czekali mieszkańcy Białej Podlaskiej.
2: Jest bezpiecznie, teraz wiemy, że jest schwytany i już swobodnie możemy wychodzić. No byłam w szoku, bo nic tutaj wcześniej takiego się nie wydarzyło na tym osiedlu.
0: A przypomnijmy, ofiara Robert K., znany jako Siemion Skripecki, był zagorzałym krytykiem Kremla. Zabójstwo wyglądało jak egzekucja. W poniedziałek na ulicy do Rosjanina podszedł sprawca, oddał najpierw 2 strzały, a gdy ofiara upadła, jeszcze 3 z bliskiej odległości. Lekarz Dawid Kacprzyk zwrócił Szpitalowi Południowemu znaczną część wypłaconych mu pieniędzy. Wiadomo, że były koordynator SOR-u oddał 500 000 zł. Wcześniej zrzekł się także mandatu radnego dzielnicy Ursus. Szpital Południowy złożył do prokuratury doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa, a dziś Rada Nadzorcza ma podjąć decyzję o zmianach w zarządzie stołecznego szpitala. 300 tyle platform może sprzedawać fałszywe bilety na mundial. Strony łudząco przypominają te legalne. Ostrzegają przed tym firmy zajmujące się cyberbezpieczeństwem. Służby zalecają też kibicom, by ci korzystali wyłącznie ze strony FIFA.

sposoby na to, żeby usłyszeć teraz same dobre hity. Mam ich dla was sporo. Będzie Madonna, będzie Victor Waligura, będzie Shawn Mendes i Thomas Gray, ale na początek będzie Alex Warren. Jego Fever Dream gram już teraz. Mati Fuczyło, minutka po 14. Cześć!

0: Madonna, Hang Up, 15 minut po 14, to jest SK. A wiecie, że już jutro możecie przenieść się do dzieciństwa? No to wczoraj w kinach możecie oglądać film Toy Story 5. My mamy dla was SK Toy Story Radio, w którym to zabawki prowadzą swoje radiowe audycje i grają swoje ulubione hity, ale mamy dla was też konkurs, taki, który na pewno spodoba się i rodzicom, i najmłodszym, a szczególnie nagrody, bo do zgarnięcia są zaproszenia na Toy Story 5 dla całej rodziny, do tego zestaw zabawek z filmu, a do tego jeszcze bezprzewodowy głośnik. Trzeba tylko odpowiedzieć na pytanie, co robi ulubiona zabawka twojego dziecka, kiedy nie ma was w domu? SK.pl, tutaj się zgłaszacie, a już jutro w poranku Jankes, Kama i Wiktor zadzwonią do kogoś z was. A mi coś dzwoni, że za chwilę Dawid Podsiadło, jego sezon, zagramy w SC.
1: Autopromocja.
2: Legenda
3: powróciła
4: w Radiu SK w każdy piątek od 20.
5: SK Live Remix.
4: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
3: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Live Remix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Statystyki mówią jasno. Dziennie na świecie powstaje około 100 000 piosenek.
9: To więcej niż jeden

0: To jeden z pierwszych tak wielkich hitów od tej pani. Lady Gaga i Paparazzi, a teraz coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Paparazzi od Gagi ukazało się 17 lat temu. Naprawdę! Za to pan, który przygotował hity, które zagram wam teraz, miał wtedy 13 lat. A mówię oczywiście o Tripsie. Mikołaj połączył siły z Mikolasem, a więc czeską gwiazdą i razem postanowili zrobić coś naprawdę fajnego. Coś pięknego, że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to z chęcią wam to zagram. Mikolas, Trips, Hard to be Humble.

0: Wszystko. Znacie to?
1: Reklama.
2: Największe gwiazdy polskiej muzyki.
3: Masz teraz w jednym radiu.

0: jeszcze jedna Eska do słuchania.
1: To jest właśnie Eska 2. Eska 2.
2: Eska 2. Najlepsze polskie hity.
3: Jak brzmi 20 najlepszych rapowych kawałków w Polsce? Sprawdź to.
4: Sprawdź to.
3: Odpal Rap 20 w Radiu SK. W każdy poniedziałek po 23 gramy wybrane przez Was numery.
4: A do naszego studia wbijają goście.
3: Raperzy, producenci i wszyscy, którzy wiedzą, co to jest rap. I przy okazji na ścianach, zamiast obrazów, mają diamentowe płyty.
4: Głosujecie na SK.pl,
3: a potem słuchacie w poniedziałki po 23.
4: Rap 20 w Radiu SK.
5: Zapraszam, Mati Fuczyło.
6: I po reklamie.
7: Was the knight in shining armor in your movie?

To Candy Night i Jazzy, ta pani już niedługo zagra na węgierskim festiwalu Sziget. Tam także Somber, Zala Larsson, ale nie tylko, bo też Louis Capaldi, Natasha Bedingfield czy 21 Pilots i wielu, wielu innych. I wy też tam możecie być w Radiu SK. Wyślemy was niedługo właśnie na tę imprezę, dlatego słuchajcie nas i zaglądajcie regularnie do zakładki konkursy na SK.pl. A tymczasem może wrzućmy na luz. Oni zrobią to razem z wami, Kasia Męsierska i Michał Hanczak. Zostają z wami.

0: reklama.
1: Gdy Iga wygrywa w Paryżu, gdy Robert strzela na wyjeździe, gdy siatkarze gromią do zera, wiesz o tym pierwszy. SK Sport News. SK Sport News. Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata. SK Sport News w Radiu SK.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.

0: po reklamie.
1: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Stany Zjednoczone są na tak. Pozytywnie odnoszą się do propozycji utworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce, powiedział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. To po spotkaniu z szefem Pentagonu Petem Hexetem. Do tego tematu wrócimy w kolejnym serwisie. Rezygnuje i oddaje pieniądze. To najnowsze informacje o bohaterze afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Koordynator SOR-u oraz radny KO Dawid Kacprzyk zrobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Na prowadzonym przez niego oddziale politycy KO mieli być przyjmowani bez kolejki. Kacprzyk dziś zrezygnował z funkcji radnego Ursusa. Przekazano też, że zwrócił szpitalowi część wpłaconych mu pieniędzy. Złożył też wniosek o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej, a to do czasu zakończenia postępowania w jego sprawie. O tym Mateusz Chłystun. Powiedz, od czego zależą ewentualne zawodowe konsekwencje?
2: Od wyników postępowania prowadzonego przez Naczelną Izbę Lekarską. Jak udało mi się ustalić, dotyczy ono co najmniej kilku wątków, ale najpoważniejszym z nich jest opuszczenie miejsca wykonywania dyżuru. Lekarzowi może grozić kara od upomnienia do utraty prawa do wykonywania zawodu. Równolegle nieprawidłowości w Szpitalu Południowym wyjaśnia też Najwyższa Izba Kontroli, która pierwsze działania w tej sprawie podjęła już we wrześniu ubiegłego roku. Placówka odwołała się jednak od wniosków pokontrolnych. Ostateczny raport NIK w tej sprawie ma zostać opublikowany na początku lipca.
1: Śmierdzi i to ludzi przyciąga. W Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego lada chwila zakwitnie dziwidło olbrzymie.
3: Ona jest zapylana przez padlinożerne chrząszcze. Zapach, tak się opisuje, w mieszankę moczu, padliny, zlitego mięsa.
1: Mówi Karolina Sokołowska z ogrodu. Pełnego rozkwitu ogrodnicy spodziewają się w niedzielę albo w poniedziałek.

0: Gwiazdka.
1: Ale bym chciała wrócić do szkoły podstawowej teraz.
2: A dlaczego?
1: No bo już bym nic nie musiała robić. Ceny podobno wystawione.
2: A 18 wystawione?
1: Czerwca.
2: Tak?
1: Dziękuję bardzo za tydzień.
2: Bo to za tydzień
1: mówimy
2: koniec
1: pa,
2: roku.
1: Pa i wracamy za dwa miesiące.
2: Słuchaj, no to na pocieszenie, chociaż zagram ci Hymn for the Weekend. Ja wiem, że jest czwartek po południu, ale przecież już możemy zagrać.
1: Dziękuję bardzo. Sprawdzę, ile urlopu mi zostało i zapłaczę nad tym wszystkim.
2: Kasia Węsierska.
1: Michał Hanczak.
2: Wrzucamy razem na luz.

0: tym rytmie można wychodzić z pracy, co zalecamy? 16 minut po 15.
1: My byśmy byli fantastycznymi szefami, my was tylko wysyłamy cały czas
0: do domu.
1: Też mam
0: takie wrażenie i żądamy podwyżek. W ogóle pracownicy roku.
1: Jeżeli ktoś by szukał menadżera do swojej firmy, polecamy się bardzo serdecznie, już słyszycie, że bylibyśmy świetni.
0: A teraz będzie o miłości jednak, ale nie do pracy.
1: Jeżeli się w kimś zakochaliście i ktoś wam się zaczął bardzo podobać, to prawdopodobnie nie chodziło o jego wygląd, o to, co mówi, o to, jakie ma poczucie humoru, a o jego zapach. Bo naukowcy twierdzą, że najpierw zakochujemy się w zapachu drugiego człowieka i sprawdzamy tak intuicyjnie, czy występuje między nami ta zapachowa zgodność, a dopiero potem we wszystkim innym.
0: Czyli w tej całej bajce o feromonach wcale nie ma...
1: To nie
0: ma
1: jest bajka. To
0: tyle
1: nie
0: bajki. Jest
1: bajka.
0: Trochę prawdy w tym rzeczywiście, że te zapachy są ważne. Coś w tym jest... że niektóre zapachy działają na mnie tak, że mam ochotę z tą osobą nieco bliżej się poznać i rozmawiać, a są takie, że po prostu muszę się odsunąć.
1: Dobrze.
0: I nie myślę tu teraz o upale w komunikacji miejskiej.
1: Jutro przyjdę i będę tutaj pachniała czekoladą.
0: Ale ty ładnie pachniesz i pół firmy to potwierdzi, że jak Kasia przechodzi korytarzem, to nawet już jej nie widać, to jeszcze ją długo czuć i wszyscy wiedzą, że Kasia była.
1: Zakładamy, że wszyscy macie albo swoje znienawidzone, albo swoje ulubione zapachy i bardzo chętnie się dowiemy jakie, więc głosówki na eskowym messengerze mile widziane.
0: Zwykle radio działa na zmysł słuchu, ale dzisiaj zróbmy sobie jeszcze dodatkowe zmysły, czyli na przykład właśnie o węchu trochę porozmawiajmy i o tych zapachach, które was kręcą, albo niekoniecznie.
1: Ja mam dwa. Jeden to jest zapach tytoniu, ale tego jeszcze nie zapalonego, świeżego. Lubię, że bardzo lubię. A drugi zapach pieniędzy. Jeden i drugi tak samo ulotny.
0: No właśnie.
2: Radio SK. To promocja.
3: A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
6: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
1: Cześć, tu Sylwia Grzeszczak.
10: Cześć, mówi Janusz Panasek z Lady Bank.
11: Tu Maryla Rodowicz.
12: Tu Dawid Podsiadło.
13: Cześć kochani, mówi Edyta Górniak.
14: I Mrozu.
15: Największe gwiazdy polskiej muzyki.
16: Teraz masz je wszystkie.

0: Maszyn za nami.
1: I o zapachach mowa będzie, dlatego że podobno według badaczy pierwsze na to zwracamy uwagę u innych ludzi, jeżeli chodzi o atrakcyjność, to jest właśnie zapach.
0: I chyba się potwierdza. Natalia nagrała głosówkę na Messengerze Radia SK.
2: Ja pamiętam do dzisiaj zapach perfum mojego obecnego męża, a było to 20 lat temu. I serio, nogi mi się uginają i uginały wtedy.
1: Proszę. Mam nadzieję, że to jest kwestia męża, nie tylko tego zapachu.
0: A to trzeba by było teraz wylać na innego faceta i sprawdzić.
1: I sprawdzić, czy to przypadkiem tak samo nie działa.
0: Ale to niebezpieczne jest, ryzykowne. Kasia w takim razie.
3: Świeżo skoszonej trawy i świeżo zaoranej ziemi. I ja jestem kupiona.
0: Pięknie też.
1: Świeżo skoszona trawa to jest chyba uniwersalny zapach, który bardzo podoba się wszystkim ludziom, bo on się niezmiennie kojarzy z najmilszą porą roku, z wiosną albo z latem.
0: Dziewczyny, nasze słuchaczki, bardzo romantyczne, więc teraz zejdźmy na ziemię i załatwmy sprawę po męsku.
1: Pragmatyczny głos Szymona w tej sprawie.
4: Siemano Eska, moim najlepszym, jak i najukochańszym zapachem jest zapach dobrego kebaba.

0: Proszę tylko nie przyspieszać, jak właśnie teraz wracacie z pracy do domu, bo w rytm tego hitu można było, a my mandatów za was nie zapłacimy.
1: 15.38 na zegarkach. Powoli jednak kończmy pracę na dzisiaj. Na przykład udzielajmy się w programie Wrzuć na luz głosówkami, które dzisiaj o zapachach.
0: Sebastian, bardzo proszę.
1: To będzie zapach weekendu chyba.
2: Moim ulubionym zapachem to jest grill w ten weekend. W taką ładną pogodę nie można sobie przecież zabronić.
0: Gdyby tylko istniały jakiekolwiek mistrzostwa, na przykład takie jak mundial, w grillowaniu, to gwarantuję, że weszlibyśmy do tych mistrzostw, wyszlibyśmy z grupy, bylibyśmy w ćwierćfinale, półfinale i w finale myślę, że małe szanse, żeby ktoś nas przebił.
1: Ja myślę jednak, że mogło być tak też, żebyśmy nie wyszli z grupy, bo byśmy się w drzwiach nie zmieścili po tym grillu.
3: Autopromocja. Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
4: No jak to?

0: zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Zobacz to, co do tej pory tylko słyszałeś. Wejdź na

0: pracuję w radiu, więc to normalne, że hebluję, mimo że nie jestem stolarzem.
1: A ja jestem Jankes.
2: Bądź częścią naszej eskowej ekipy. Radio podkreślnik SK. Wejdź i zaobserwuj.
3: Widzicie mnie? Halo? Widzicie? To jak widzicie, to serduszko i obserwacja.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
6: I po reklamie.

0: Niby David Guetta i Alok, a trochę jakbym się przeniósł w czasie do jakichś lat, nie wiem, 70-tych, 80-tych, coś w tym stylu.
1: Trzymamy kciuki, żebyście wy się przenieśli w czasie już do tego momentu, kiedy możecie odpocząć.
0: Albo na przykład do 4 lipca, bo wtedy na PGE Narodowym wielki mecz.
1: Zapraszamy was do drużyny, którą poprowadzi i Sławek Peszko. Będziecie mogli rozegrać SK Karniaki Cup, powalczyć o 10 tysięcy złotych, ale żeby znaleźć się w drużynie, to najpierw trzeba rozwikłać zagadkę.
0: Okazuje się, że to jedno wygwizdane słowo sprawia dzisiaj trochę trudności. Przypominamy tę zagadkę. Sławku, prosimy.
2: W szatni najbardziej brakowało mi...
1: O, wielu rzeczy może brakować w szatni. Nie wiem, nigdy nie byłam, ale zapewniam, że pewnie można byłoby uzupełnić tę szatnię o wiele różnych rzeczy, ale my nie rzeczy szukamy.
0: O, podpowiedziałaś właśnie. No dobra, to nie szukajcie wśród rzeczy, ale zaglądajcie na sk.pl i się zgłaszajcie, bo jeszcze dzisiaj po południu do kogoś z was zadzwonimy i jak ktoś zgadnie, to wygrywa tysiaka i bilet na ten mecz, o którym mówiliśmy przed chwilą.
1: A po 16?
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
0: Co po 16?
1: Wrzucamy na luz i gramy.

0: Reklama.
1: Teraz. SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje. Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
2: Sformowanie Gen Z.
3: Pokolenie młodych.
4: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
1: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
5: No można się zakochać, nie?
6: Nie,
1: no tak. SK Reakcje. Oglądaj, komentuj i reaguj z nami. Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam. Najlepszy polski hip-hop.
7: Największe rapowe hity.
1: I nietuzinkowi goście. Co tydzień w poniedziałek po 23 w Radiu SK. Rap 20.
7: Zestawienie najpopularniejszych hip-hopowych numerów. Jedyna taka lista w Polsce.
1: Głosujecie zawsze na SK.pl. Rap 20 w SK.
7: Rap 20 w SK.
1: W każdy poniedziałek po 23.
8: Zapraszam, Mati Fuczyło.
0: I po reklamie.
9: 16. Agata Chruściak. Zapraszam. Amerykanie otwarci na ofertę Polski. To w sprawie stałej bazy wojsk USA w naszym kraju. Informację przekazał szef MON, który w Brukseli rozmawiał m.in. z szefem Pentagonu. Władysław Kosiniak-Kamysz cytował też część oficjalnej odpowiedzi w tej sprawie.
10: Departament Wojny priorytetowo będzie traktował zaangażowanie z modelowymi sojusznikami, takimi jak Polska.
9: A szef MON zaznaczał, że utworzenie stałej bazy wojsk USA w naszym kraju wymaga współdziałania rządu z ośrodkiem prezydenckim i parlamentem. Przez ponad 15 lat żyli w zamknięciu. Są zarzuty za znęcanie się nad dwojgiem nieporadnych psychicznie 47-latków. Przez wiele lat byli izolowani, pozbawiani jedzenia i skrajnie zaniedbani. Odpowie za to matka i siostra, które zostały zatrzymane i usłyszały zarzuty.
11: Zarzuty dotyczą znęcania się fizycznego i psychicznego. Od 15 lat nie sprawowały prawidłowej opieki nad pokrzywdzonymi.
9: Mówi Wojciech Piktel, rzecznik prokuratury okręgowej w Suwałkach. Kobietom grozi do 8 lat więzienia. Odwołane pociągi, a w szkołach skrócone lekcje. To przez upały we Francji. W centralnej części kraju termometry pokazały prawie 38 stopni. Na początku przyszłego tygodnia będzie jeszcze cieplej, nawet ponad 40 stopni.

0: Z waszą pomocą na pewno, bo co dwie głowy to nie jedna, dlatego my tutaj razem, ale was jeszcze też potrzebujemy. No i w sumie co dwie głowy to nie jedna, Justin Bieber, Nicki Minaj na początek tej godziny.
1: Szykujcie już rapowanie o waszych planach, my szykujemy najlepsze hity i wrzucamy na luz. Kasia Węsierska.
0: Michał Hanczak.

0: Słyszałem, że nasi radiowi koledzy już się szykują na rapsy, żeby z nami wystąpić. Ja nie wiem, czy możemy na to pozwolić, bo z tego co wiem, są lepsi od nas.
1: No i zawsze chcą nam po prostu zrobić pewien wstyd, żebyśmy wypadli gorzej. Ale nie z nami te numery, wypuścimy was w swoim czasie.
0: Was też chętnie puścimy, wy na pewno będziecie lepsi od nas, ale wtedy to my się cieszymy, bo jak nasi słuchacze są lepsi od nas i chętni do zabawy z nami, to nie ma nic lepszego. Robimy to dla was, a wy dajecie nam swoją energię i swoje rapsy. Może nie o planach na weekend, chociaż dlaczego by już nie.
1: Ale o planach na ten czwartek, a też można takie plany mieć, a jak się nie ma planów, to to też jest plan. Zawsze o tym mówimy.
0: Oczywiście. Za chwilę pokażemy wam i przedstawimy nasze plany. Zobaczcie, jak to się robi, a później nagrywacie głosówki na Messengerze Radia SK. My je puszczamy za kilka chwil.
1: To lećmy w takim razie.
0: Kto chce zacząć?
1: Mogę zacząć. Marny mam plan, ale to zawsze to jest jakiś plan.
0: Każdy plan jest dobry.
1: Nikt nie będzie tego zazdrościł.
0: Kaśka, dajesz, nie wstydź się, proszę.
1: Kanapy do prania, leżak w kurzu tonie, brzmi to jak wieczór spędzony na balkonie. Na odgruzowywaniu tego balkonu, żeby było jasne.
0: Okej, okay, a w końcu upał idzie. No to teraz ja. Dziś odsłuch płyty przedpremierowy, Roxy chcę puścić, więc jestem gotowy.
1: No i mówię, że moje plany w porównaniu do twoich
0: jednak
1: marne.
0: Ale ja nie zawsze mam tak, że gdzieś wychodzę. Na przykład wczoraj siedziałem w domu, jadłem bób.
1: Proszę nagrać czegokolwiek byście dziś nie robili o swoich planach na weekend. Głosówki na SK Messenger tam czekamy, chętnie was zaprezentujemy na antenie.
0: A za chwilę ten, który romansuje z raperami ostatnio muzycznie, czyli Dawid Podsiadło.
2: Radio SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: 18. Zapraszam, Michał Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Chcesz wiedzieć, jak seniorzy reagują na współczesnych raperów?
4: Może jestem starej daty, ale nie lubię takich wulgaryzmów.
3: A jak generacja Z reaguje na ulubione hity swoich rodziców?
5: Nie, Boże!
3: Włącz program SK Reakcje. SK Reakcje. Kilka pokoleń, wiele emocji, jeszcze więcej uśmiechu.
6: Obejrzyj, kiedy chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam.
7: Stop!

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: zanim spadnie deszcz.
1: Oby nie spadł, zanim spadnie deszcz, czyli mrozu, Faust i
2: Kuban.
1: Do tego jeszcze Kuban.
2: 16:30 na zegarkach, czas więc na wasze rapsy, bo wpadły do nas tutaj rapsy na Messenger Radia SK i na przykład jest taki jeden nasz kolega redakcyjny, który bardzo się pcha tutaj na scenę
1: Kończył
2: naszą.
1: Ledwo program o 15 i już oczywiście nie może usiedzieć, tylko nagrał głosówkę, jak to on rapuje. Pozdrowienia dla Matego Fuczyło.
2: Bo myśli, że jak rap 20 prowadzi, to też w rapsu.
1: Dobra, ale potrafi.
2: No to posłuchajcie sami, Mati Fuczyło.
3: Dziś kurs na Dresdenko, do rodziców lecę z trasą, ale A2 zatrzymała, stoi razem z całą masą, licznik kilometrów spada wolniej, niż bym chciał. Pozdrowienia dla wszystkich w korku, oby każdy dojechał.
2: Dojechał!
1: I za to też trzymamy za was kciuki.
2: Ale mi się jakoś tam rozjechało z muzyką, myślę, że Paulina zrobi to lepiej, nasza słuchaczka.
4: Ogarniam chatę, lunchbox też gotowy, prysznic, łóżeczko, plan na wieczór wzorowy.
2: O, to jest bardzo dobry plan na dzisiejszy wieczór.
1: Bierzcie i jedzcie z tego wszystko.
2: Właśnie chciałem powiedzieć, że ja nie mógłbym mieć takiego planu, bo jak ja bym dzisiaj sobie zrobił lunchbox na jutro, to prawdopodobnie zjadłbym już na kolację.

0: Bardzo ładnie śpiewająca Pletka. I tańczy w Radiu Łezka na 24 minuty do 17, bo wrzucamy na luz.
1: Nie mogę teraz tańczyć, bo siedzę za realizacją, za stołem, tutaj za mikrofonem, więc później, później, Kasiu. Ale ty mówiłaś dzisiaj o zapachu. Bardzo ważne rzeczy, że to jest ten czynnik, który przyciąga nas do drugiej osoby.
0: Jako pierwszy podobno według badaczy.
1: I teraz uważaj, bo znalazłem

0: skończyć w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja. Reklama.
1: Statystyki mówią jasno. Dziennie na świecie powstaje około 100 000 piosenek. To więcej niż jeden utwór.

0: miejsce.
1: Jak brzmi 20 najlepszych rapowych kawałków w Polsce? Sprawdź to.
2: Sprawdź to.
1: Odpal Rap 20 w Radiu SK. Każdy poniedziałek po 23 gramy wybrane przez was numery.
2: A do naszego studia wbijają goście.
1: Raperzy, producenci. Wszyscy, którzy wiedzą, co to jest rap. I przy okazji na ścianach, zamiast obrazów, mają diamentowe płyty.
2: Głosujecie na SK.pl.
1: A potem słuchacie w poniedziałki po 23.
2: Rap 20 w Radiu SK.
3: Zapraszam, Mati Fuczyło.
0: I w reklamie.

0: Wiem, że się powtarzam, ale ja już mówiłem, że ten hit to już pachnie mi jak
1: Set
0: wakacje.
1: Vivi Rexa, David Guetta, 5 minut do 17 w Radiu SK, nie tylko, u was też 5 minut do 17.
0: No chyba, że ktoś słucha za granicą, a wiem, że mamy sporo takich słuchaczy za granicą. Słuchają przez internet, zawsze możecie, słuchajcie, napisać nam na Messengerze Radia SK, skąd słuchacie, albo nawet nagrać głosówkę.
1: I jeżeli słuchacie nas gdzieś, gdzie jest godzina do tyłu, to u nas jest już prawie 17, więc dla nas to możecie wychodzić już z pracy.
0: Za chwilę gramy dalej, będzie m.in. Sombra, a także Sarah i z Darią Zawiałow.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Największe gwiazdy polskiej muzyki
2: masz teraz w jednym radiu.
1: Sanach, Zawiałów, Podsiadło, Grzeszczak,
3: Lady Punk, Perfect, Tila, Bye.
1: Jeszcze jedna eska do słuchania. Jeszcze jedna eska do słuchania.
2: To jest właśnie SK2. SK2.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
4: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
5: I po reklamie.
6: 17. Agata Chruściak. Zapraszam. Cały zarząd Szpitala Południowego odwołany. To pokłosie afer wokół byłego już lekarza stołecznej placówki, który w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Według doniesień medialnych grafik medyka pokrywał się m.in. z jego działalnością polityczną. Do tego miał stworzyć w placówce specjalną ścieżkę leczenia polityków Koalicji Obywatelskiej. Więcej o tym Michał Skolimowski.
7: Cały zarząd szpitala odwołano. Nowym prezesem została Aneta Gomułka-Siembora, specjalistka z zakresu audytów i kontroli, przekazał prezydent Warszawy. I zaznaczył, w toku ustaleń wyciągamy konsekwencje, także personalne. Kolejne decyzje niebawem. Stołeczny ratusz informował też, że lekarz skorygował ponad 30 faktur i zwrócił na konto placówki 500 000 złotych. Szpital złożył też zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Premier Donald Tusk podkreślał po raz kolejny, że sprawa musi zostać wyjaśniona.
8: Do samego spadu, niezależnie od tego, kogo będą dotyczyły te ustalenia.
7: Sprawą z urzędu zajęła się prokuratura. Wkrótce ma też przyjrzeć się jej Najwyższa Izba Kontroli.
6: A lekarz Dawid Kacprzyk najpierw zrezygnował z członkostwa w KO, teraz zrzekł się mandatu radnego. Akcja CBA na Uniwersytecie w Siedlcach. Funkcjonariusze CBA prowadzą czynności i zabezpieczają dokumentację. A chodzi o aferę związaną z zawieszonym ostatnio w obowiązkach rektora, profesorem Mirosławem Minkiną. Pracownicy naukowi uczelni zarzucali mu m.in. mobbing i korupcję. Trwa głosowanie na Drzewo Roku. Spośród 49 zgłoszeń z całej Polski wybrano 16 finalistów. Ogólnopolski konkurs organizowany jest przez Klub Gaja.

0: Można już?
1: Proszę bardzo.
0: Międzynarodowa Godzina Szczęścia po raz kolejny. Informujemy was o tym codziennie i nie przestaniemy.
1: Słuchajcie, ale naprawdę na całym świecie nas ludzie słuchają.
2: Cześć Jeska, pozdrawiam serdecznie z Holandii.
1: O, proszę bardzo, ale jest też jeszcze Manchester, jest Reykjavik, jest Teneryfa. Fajnie. Na ten
0: coraz większa
1: być.
0: Odpowiedzialność na nas w takim razie spoczywa. Postaramy się te wszystkie oczekiwania dowieść.
1: Na razie to nam się podkład skończył. Kasia Węsierska.
0: Michał Hanczak, dzień dobry.

0: I wystarczyło tylko powiedzieć, że was pozdrawiamy niezależnie od tego, gdzie jesteście i się okazało, gdzie jesteście.
1: I jesteście naprawdę wszędzie, co nas cieszy. Estera?
2: Hej. Hej, ja mieszkam w Niemczech, nie mamy godziny do tyłu, ani do przodu, tak samo jest u nas 17.
1: Ale za to macie chemię.
0: Dużo kasy też mają podobno tam w Niemczech, tak słyszałam.
1: To w takim razie jeszcze Martyna.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień
3: to
1: dobry.
3: Jak pytacie, skąd słuchamy, to ja już wam powiem, a więc słucham was w Teksasie. Ja aktualnie mam godzinę 10 rano, a u was już 17. Pozdrawiam i miłego dnia.
0: Jak w kilku słowach można...
3: Już wieczoru prawie.
0: Można kogoś przestać lubić, choć prawie się go w ogóle nie zna.
1: Oj, proszę cię, w Teksasie.
0: Teksas, wiesz, ile tam jest teraz stopni, wiesz, jak tam jest ładnie.
1: Wiesz, jak tam jest niebezpiecznie?
0: Wiesz, że tam jest 10, masz jeszcze cały dzień?
1: Tam są mężczyźni w kapeluszach kowbojskich.
0: Wmawiaj sobie.
1: Słuchajcie, bardzo się cieszymy, że jesteście z nami naprawdę wszędzie, bo głosówek dostaliśmy mnóstwo, wszystkich nie damy rady puścić, ale jak macie ochotę, to wbijajcie na eskowego TikToka z całego świata, bo robimy live'a. A za chwilę SK Karniaki Cup.
0: Więc wpadajcie też na sk.pl i pobierajcie eskową apkę, żeby się zgłosić i potem zawalczyć o bycie na Stadionie Narodowym.
1: A u ciebie też się mówiło, że się chodzi w Teksasach i chodziło o dżinsy?
0: Nie.
1: Dobra, to ja jestem stary.
4: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
5: No jak to?

0: kawiarni rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Gdy Iga wygrywa w Paryżu,
5: gdy Robert strzela na wyjeździe,
4: gdy siatkarze gromią do zera, wiesz o tym pierwszy. SK Sport News.
6: SK Sport News.
4: Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata.
6: SK Sport News w Radiu SK.
7: Chcesz być z muzą zawsze na czasie?
4: Mamy dla ciebie YouTube'owy miks najlepszych eskowych hitów. Tych nowych i tych, które już dobrze znasz i kochasz.
7: Na YouTubie pisz SK Hit na czasie
4: i zanurz się w świat eskowej playlisty.
7: Bez reklam,
4: bez gadania, tylko muza.
7: Tylko muza.
4: Oficjalny miks Radia SK tylko na kanale SK Hit na czasie na YouTubie.
8: I po reklamie.

0: 17.31, słuchacie SK Karniaki.
1: I próbujemy was wysłać na PGE Narodowy, żebyście 4 lipca wzięli udział w naszej akcji, a więc SK Karniaki Cup. Razem ze Sławkiem Peszko pojawili się na murawie i powalczyli o 10 tysięcy złotych.
0: Na antenie pojawia się teraz Kamila, która była na SK.pl i się zgłosiła i napisała tam, że jest kobietą, która wie, co to spalony. Proszę
1: Kamila,
0: bardzo,
1: tłumacz.
2: Kamila. Oj, no to w momencie, gdy jedna osoba podaje drugiej, to ta druga osoba nie może być przed piłkarzami, znaczy
1: przed linią obrony.
2: Przed linią obrony, czyli przed tymi piłkarzami przeciwnej drużyny, tak.
1: Wczoraj...
2: podania.
1: Wczoraj zostało mi to wytłumaczone razem z rysunkiem. Prawdopodobnie wrzucę te wytłumaczenie w swoich media społecznościowe, dlatego że nie tylko ja tego nie wiem.
0: Za chwilę. Ja nie wiem, czy dobrze powiedziałyście, bo ja się tak znam na nodze, że jestem noga, naprawdę. Więc wszystko można mi wcisnąć, ale wiem, jakiego słowa brakuje w wypowiedzi Sławka Peszko i za chwilę, Kamila, przed tobą to zadanie, żebyś ty nam to słowo podała. Usłyszysz wypowiedź Sławka, będzie gwizdek i 3 sekundy na odpowiedź, co kryje się pod gwizdkiem.
1: Gotowa?
2: Tak.
1: Sprawdzamy.
0: No to uwaga, lecimy.
3: W szatni najbardziej brakowało mi...
2: żony.
0: Żony, to jest twoja odpowiedź ostateczna.
1: Sławkowi Peszko w szatni najbardziej brakowało żony.
0: Sprawdźmy.
3: W szatni najbardziej brakowało mi kobiet.
1: Blisko, blisko, ale liczba mnoga, nikogo dyskryminować nie chciał, nie trzeba było być żoną, żeby móc paść do szatni.
2: No, ale jakby no za każdym, że tak powiem, piłkarzem i mężczyzną
1: sukcesem
2: stoi kobieta, nie? No więc generalnie, no żona.
0: Dyskutowałby. Za moim sukcesem żadna kobieta nie stoi, chyba że mama, bo gdyby mnie nie urodziła,
1: bardzo, ja tutaj
0: no to...
1: siedzę.
0: Później porozmawiamy, Kasiu.
1: Kamila,
0: mamy dla ciebie 100 za to, że byłaś z nami dzisiaj. No nie udało się wygrać zaproszenia na PGE Narodowy, ale 100 też się przyda.
1: I oczywiście wciąż...
2: Było blisko
1: i wciąż te zaproszenia są otwarte, bo jutro po raz kolejny będziemy próbowali kogoś z was wysłać na nasze SK Karniaki Cup, żeby dołączył do drużyny 4 lipca, więc już teraz można wpadać na sk.pl albo ściągać SK-ową aplikację, bo będzie tam czekała kolejna wygwizdana zagadka.
0: 10 tysięcy złotych do zdobycia w wielkim finale 4 lipca. Trzymamy za was kciuki. SK Karniaki.

0: Raining Season. To Dua Lipa.
1: Dua Lipa. 19 minut do godziny 18, czwartek już prawie za nami i za wami, co oznacza, że jeden dzień i weekend.
0: Mogę ci zadać niedyskretne pytanie? Kiedy wolisz brać prysznic? Rano czy wieczorem?
1: Najczęściej wieczorem, ale jak...
0: A ja rano.
1: Ale zdarza mi się też rano.
0: No czasami zależy, też, a jak jest upał, to w ogóle tam czasami po dwa razy dziennie też mi się zdarza.
1: Niech zgadnę, są jakieś badania, które
0: Oczywiście.
1: Mówią o tym, kiedy lepiej.
0: Ale te badania są naprawdę dziwne, dlatego że wynika z nich, że niby lepiej brać prysznic rano, bo to niby korzystniejsze dla zachowania czystości i świeżości przez resztę dnia, ale z drugiej strony wieczorny prysznic jest polecany osobom, które są narażone na kontakt z alergenami lub pracują w środowisku zanieczyszczonym. No wielkie mi odkrycie. Jak byli w pracy, to wypadałoby się umyć po tej pracy.
1: To znaczy, mi się wydaje, że czasami tym naukowcom płacą nie do końca za wyniki tych badań, tylko za przeprowadzenie badań jakichkolwiek, po cokolwiek, żeby udowodnili swoją przydatność.
0: Natomiast nadchodzi bardzo ciepły weekend. Apeluję do wszystkich, którzy będą podróżowali komunikacją miejską.
1: Rano
0: w tym do
1: i wieczorem.
0: Siebie.
1: A także w ciągu dnia. To jest najlepszy termin na branie prysznica. Radio
0: SK. Bardzo serdecznie wszystkim za to dziękujemy.
2: Autopromocja. Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix już w piątek po 20 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
4: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Cześć, tu Sylwia Grzeszczak.
6: Cześć, mówi Janusz Panasek z Lloyd Bank.
7: Tu Maryla Rodowicz.
8: Tu Dawid Podsiadło.
9: Cześć, kochani, mówi Edyta Górniak.
10: I Mrozu.
11: Największe gwiazdy polskiej muzyki.
2: Teraz masz je wszystkie.

0: opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: I po reklamie.

0: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
1: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść.

0: Talk, Ale Farben w Radiu SK.
1: Kończymy powoli wrzucać na luz, kończymy live'a na TikToku, ale za kilka chwil zacznie on, Rafał Adamczak, imprezkę.
0: I ja nie sam.
2: Ja ten luz podtrzymam o 19:00, u mnie goście, Dawid Kwiatkowski, Margaret.
1: Oni wydali bardzo ładną piosenkę dzisiaj, później ci opowiem.
2: Zagramy.
1: To znaczy, że to jest tytuł.
0: Później ci opowiem, o wszystkim wam opowiem później, więc zostańcie z Radiu SK.
1: Do usłyszenia jutro.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: antenie.
1: Pracuję w radiu, więc to normalne, że hebluję, mimo że nie jestem stolarzem.
2: A ja jestem Jankes.
0: Bądź częścią naszej eskowej ekipy. Radio podkreślnik SK. Wejdź i zaobserwuj.
3: Widzicie mnie? Halo, widzicie? To jak widzicie, to serduszko i obserwacja.
4: Najlepszy polski hip-hop.
5: Największe rapowe hity.
4: I nietuzinkowi goście. Co tydzień w poniedziałek po 23 w Radiu SK. Rap 20.
5: Zestawienie najpopularniejszych hip-hopowych numerów. Jedyna taka lista w Polsce.
4: Głosujecie zawsze na SK.pl. Rap 20 w SK.
5: Rap 20 w SK.
4: Każdy poniedziałek po 23.
6: Zapraszam, Mati Fuczyło.
7: I po reklamie.
8: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Dachowanie na S6 w Zachodniopomorskiem, to w rejonie węzła Płoty. 4 osoby są poszkodowane, w tym 2 dzieci. Po kierowce przyleciało LPR. S6 w kierunku Kołobrzegu jest zablokowana. Jest w rękach policji i najpewniej jutro zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty. To mężczyzna podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Zatrzymany dziś rano pod Warszawą, posługuje się paszportem wystawionym na 36-letniego obywatela Gruzji.
9: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
10: SK Sport News.
8: Polskie siatkarki pokonały w Bangkoku Ukrainę 3-1 w kolejnym meczu Ligi Narodów. To 5 zwycięstwo w rozgrywkach zespołu Stefano Lavriniego. W sobotę biało-czerwone zmierzą się z Holandią. Czas na drugą serię fazy grupowej na Mundialu. Na początek mecz Czech z RPA. To spotkanie właśnie się zaczyna. O 21.00 Szwajcaria zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną, a o północy mecz Kanady z Katarem. Z kolei o 3.00 Meksyk zagra z Koreą Południową.
9: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

Ale się ładnie złożyło, 18 czerwca w kalendarzu, 18 na zegarkach, a dokładnie 18:02. No to imprezkę, czas najwyższy rozpoczynać. Ja nazywam się Rafał Adamczak, dzień dobry. Dawid Podsiadło, tak nazywa się gość, który muzycznie rozpocznie nasze spotkanie. Sezon, jedna z najnowszych piosenek, wesce już teraz.

Ale ten gość nas próbował tutaj rozleniwić. Próbował zrobić tak, żeby nam się może nawet trochę po pracy nie chciało, że jak już wchodzimy do domu, zdejmujemy buty w przedpokoju, stawiamy te siaty z zakupami od razu fru na łóżko i co? I że tak brzuchem do góry i nic nie robimy. To jest najgorsza opcja, jaką możecie wybrać, dlatego że bardzo często po takim siu na łóżko i nic nie robimy, odcina nam prąd po około 10 minutach leżenia, potem otwieramy oczy w okolicach 23 albo w okolicach północy przy dobrych wiatrach. Okazuje się, że w przedpokoju na przykład świeci się światło i te siatki z zakupami tam stoją, a wy w takiej dziwnej pozycji niewyspani, obolali cali, tak właśnie sobie ten wieczór zepsuliście. Więc tak nie robimy, jeszcze nam się przez chwilę musi chcieć, żeby fajnie było. Jak jeszcze odrobinę energii w sobie znajdziecie, to gwarantuję, że tak właśnie będzie. A jak macie z tym problem, to ja tutaj sobie małe czary mary hitami na czasie i na pewno tak będzie. Słuchajcie, tak w ogóle to chciałem was zapytać, czy wy w relacjach i kontaktach ze swoimi bliskimi, tymi z rodziny, tymi, z którymi mieszkacie, ewentualnie z tymi w pracy bądź przyjaciółmi, macie takie powiedzenia u nich, takie zwroty, jakich oni używają, których wy nie lubicie, macie na to alergię, nie tolerujecie, ale w życiu im nie powiedzieliście, że tak to właśnie na was działa. To teraz możecie się wygadać. Nagrajcie głosówkę i wyślijcie na naszym mózgowym messengerze. Ja chętnie dowiem się, co was drażni, jakie powiedzenia, jakie powiedzonka u waszych bliskich, u waszych znajomych, a może do nich też to zupełnie przypadkiem dotrze i właśnie się troszkę zmienią, a może wbrew pozorom wy to polubicie? Może to będzie taka terapia, która spowoduje, że jednak będziecie z tym potem okej. Okay. Czekam na głosówki w tym temacie na naszym eskowym messengerze, ale czeka już Rihanna, żeby dodać wam energii, Disturbia, później będzie Harry Styles, będzie też Kygo, no i o 19 będą u nas goście Dawid Kwiatkowski i Margaret.

0: I od razu dzięki takim hitom czuć, że lato i wakacje pukają do naszych drzwi. Kygo i Khalid Griffin, Save My Love, Khalid. W październiku nam pokoloruje trochę koncertowo, jesień w naszym kraju będzie koncertował. A jeżeli wy macie ochotę, żeby być na tym koncercie, to trzymajcie ze skał. Ale mam nadzieję, że takie podpowiedzi to ja mogę sobie oszczędzić, bo wy doskonale wiecie, że trzymanie z nami to może zaowocować prezentami, czasami biletem jakiś, który wpadnie i już jesteście na fajnej imprezie, prawda? Słuchajcie, pytałem was o te powiedzonka, które was u bliskich, tych, z którymi mieszkacie, z którymi pracujecie, denerwują. Jest głosówka od Ady.
1: Ja nie cierpię w pracy słowa spoko od zespołu. Nie cierpię słowa spoko. Działa to na mnie jak płachta na byka.
0: Spoko. Nie no, żartuję. Ja też mam takie powiedzonko w pracy, dwa właściwie, których nie cierpię. To jest, że trzeba się zająć jakimś projektem. Wszyscy mają teraz projekty. Nie zadania. Wszyscy mają projekty. Albo jak ktoś mówi, że nie ma na coś przestrzeni, to jakoś też tak drażni. Jeszcze Kacper?
2: Jeśli chodzi o to, co najbardziej kocham, to wtedy, kiedy mój pracownik mówi, że coś zrobił, ja zadaję pytanie, czy na pewno to wszystko jest dobrze zrobione. On teoretycznie tak i nigdy nie jest dobrze. Pozdrawiam cię, Damian. Dzięki.
0: A, czyli nawet ten pracownik tutaj został z imienia przedstawiony. Damiana pozdrawiamy i jeszcze głosóweczka od Pameli.
3: Cześć, my najbardziej z moim chłopakiem nie lubimy, gdy moi rodzice mówią: poszłem, lubiałem i w każdym bądź razie.
0: Pamela, pozdrów rodziców. A właśnie, a propos tego, jak mówią nieraz rodzice, to ja na przykład do pewnego czasu, teraz już jakoś z tym się oswoiłem, ale nie znosiłem, kiedy na przykład do mnie mówili: Rafałek?
4: Autopromocja.
5: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
6: Sławek, co mówiłeś?
5: No mówię, że zawsze byłem mocny.
7: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
5: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
8: Reklama.
7: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje. Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
9: Sformowanie Gen Z.
10: Gen Z.
11: Pokolenie młodych.
10: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
7: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
12: No można się zakochać, nie?
13: Nie, no tak.

SK Reakcje. Oglądaj, komentuj i reaguj z nami. Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam. 100!

0: dzisiaj urodziny i chciałabym, abyście puścili nutkę, która od niedawna leci. To David Guetta i Alok, Run, Run River. O, i to pisze Anulka. Anulka, przede wszystkim najlepszości na urodziny przekazujemy od całej Eski. A jeżeli chodzi o Run, Run River, to jest naprawdę świetny numer i zrobię wszystko, obiecuję, żeby pojawił się w naszej imprezie. A za chwilę muzycznie na pewno pojawi się Tate McRae i Greedy.
1: Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
3: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce.
4: No jasne, że zagramy.
5: Jeśli tylko możemy pomóc, to pomagamy.
4: Wy możecie pomóc łatwo gangowi.

0: 17. Zapraszam, Michał Sapkowski. Autopromocja.
1: Reklama.
2: Chcesz wiedzieć, jak seniorzy reagują na współczesnych raperów?
3: Może jestem starej daty, ale nie lubię takich wulgaryzmów.
2: A jak generacja Z reaguje na ulubione hity swoich rodziców?
4: Nie, Boże!
2: Włącz program SK Reakcje. SK Reakcje. Kilka pokoleń, wiele emocji, jeszcze więcej uśmiechu.
5: Obejrzyj, kiedy chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam.
6: Jak brzmi 20 najlepszych rapowych kawałków w Polsce? Sprawdź to.
7: Sprawdź to.
6: Odpal Rap 20 w Radiu SK. Każdy poniedziałek po 23 gramy wybrane przez Was numery.
7: A do naszego studia wbijają goście.
6: Raperzy, producenci i wszyscy, którzy wiedzą, co to jest rap. I przy okazji na ścianach, zamiast obrazów, mają diamentowe płyty.
7: Głosujecie na SK.pl,
6: a potem słuchacie w poniedziałki po 23.
7: Rap 20 w Radiu SK.
8: Zapraszam, Mati Fuczyła.
1: I po reklamie.

0: najlepsze nowe hity przez cały tydzień w Radiu SK. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: I po reklamie.
3: Imprezka.
4: Czekaliśmy i się doczekaliśmy. Już są z nami Dawid Kwiatkowski, Margaret, Dawid Kwiatkowski.
5: Dobry wieczór.
4: Za chwileczkę będziemy grać, będziemy też rozmawiać o waszej nowej piosence, ale to za chwileczkę. Proszę się rozgościć.
5: Jesteśmy.
4: Mamy imprezkę.
5: Nie możemy się doczekać.
4: W Radiu SK, punktualnie godzina 19:00.

0: Margaret i Dawid Kwiatkowski. Widzę, że tu się świetnie bawicie. Co tam się dzieje na tych waszych live'ach? Opowiadajcie. O co was tam pytają?
1: Bo my jesteśmy zaraz TikTokerki.
2: Tak, o co nas pytają? Na przykład, kiedy wspólny numer?
0: No właśnie, takie kiedy pytanie. Przechodziliście tutaj przypadkowo, kiedy wspólny numer?
2: Tak, przypadkiem.
0: Nie, no oczywiście, żart.
1: Czy tak przypadkiem się okazuje, że dziś.
0: Że dziś, dokładnie. Tak. I tak przypadkiem, ja tutaj mam ten numer przygotowany, za chwilę go zagramy. To będzie bardzo ekscytująca chwila, ale zanim zagramy, to ja muszę was przepytać. Słuchajcie, kto zaczął? Kto na ten duet bardzo, no może naciskał, to jest złe słowo, ale kto bardzo chciał od początku? I kto był drugi i złapał ten haczyk? Jak ten duet zadziałał, w jakiej kolejności?
2: Jakoś na to się nie da odpowiedzieć.
1: Na to się nie da odpowiedzieć, bo my porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy dla tego duetu opcji, bo...
2: Od
1: nie,
2: lat. Tak. Powstało już kilka utworów.
1: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje jakoś tak po prostu poruszył.
2: Jego, tak.
1: I mimo też, że w sumie, bo bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał i w sumie teraz jest też tak, ale okazało się, że...
2: Da się to zgrać, że ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo również.
1: Tak.
2: Więc no nie odpowiemy ci tak jednoznacznie. No chcieliśmy od lat, ale przy tym numerze poczuliśmy, że to jest ten moment.
0: No to chyba
1: chociaż to Dawid powiedział, kocham cię w czasie przeszłym. Pierwszy.
0: Cudownie. Słuchajcie, właśnie, tak naprawdę jak słuchamy muzyki i słuchamy piosenek, każdy interpretuje je po swojemu, w zależności od w jakim miejscu życia się znajduje i tak dalej, i tak dalej. Wiele rzeczy na to wpływa. Czy wy chcielibyście, nie wiem, coś podpowiedzieć, jak tę piosenkę, ona ma jakąś instrukcję, jak ją się powinno interpretować? Coś tutaj się chowa szczególnego za tym utworem? Czy może zostawiacie właśnie takie...
2: Ja uważam w ogóle, że nie można takich rzeczy robić słuchaczowi, że to on sam musi dojść do swojej historii w tym wszystkim, ale też nie uważam, że to jest bardzo ukryty przekaz w tej piosence. Można się szybko domyślić, o co chodzi. Ja się bardzo cieszę z tego refrenu i w ogóle z historii tego numeru, że ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei w tym i że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem.
1: Tak.
2: Oni są razem, oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli.
1: Tak.
2: I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło, właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz... Poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć, dlaczego my sobie to zrobiliśmy, dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem.
0: Ja już się nie mogę doczekać, jak zagramy ten numer i posłuchamy tego, ale słuchajcie, jeszcze na chwilę zajrzyjmy do tej kuchni, jak pracowaliście nad kawałkiem. Czy poznaliście jakieś takie nawzajem irytujące cechy u siebie, o których nie mówiliście, a teraz odkryliście?
2: Irytujące?
0: No takie irytujące, takie, że...
1: Jeszcze nie jesteśmy w tym etapie związku.
2: Tak, na razie się wszystkim jaramy.
1: Dokładnie.
0: A jest jakaś rzecz, której sobie nawzajem jako artyści zazdrościcie?
1: Tak. Yeah. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Też trochę z zazdrością. I uczę się od Dawida na maksa tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite. I to jest dla mnie ogromna nauka cały czas. Przez ten teraz taki czas, który mamy bardzo mocny ze sobą i dużo się komunikujemy i jakby dużo się dzieje. Ja jestem pod jakimś cały czas takim ogromnym wrażeniem. I jak ty to robisz, chłopie?
0: Dawid,
1: ja jeszcze będę pobierać, dużo tej nauk, na pewno. Ale
2: może
1: i to jest
2: miłe.
1: W jakimś taki, no, zazdrość to jest może duże słowo, jest no takie tak nacechowane, ale naprawdę ogromny mam do ciebie podziw i cię obserwuję i uczę się od ciebie też tego.
2: Przestań.
0: Dawid, a ty masz jakąś taką cechę, którą zazdrościsz?
2: Ja powiedziałem Gosi i... Napisałem ci takiego ckliwego SMS-a, bo my czasem mamy takie momenty w naszych wiadomościach, że nagle po prostu zaczynamy wylewać z siebie wszystkie rzeczy i napisałem ostatnio Gosi, że pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię, że jej bardzo i wtedy to może było już nawet zazdrością taką, że śmiało mogę to powiedzieć. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosię piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to, ale oczywiście to była wciąż fajna koleżeńska zazdrość, ale patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much, a ja tak, Boże, tak wszyscy to znają.

0: Nie tylko tam 3-4 rzędy. No kiedyś może się uda. A dziś mam nadzieję, że to będzie nasz numer wspólny właśnie przez wszystkich znany.
1: W takim razie, słuchajcie, już nie trzymajmy dłużej w niepewności tak. naszych słuchaczy. Zapowiadajcie, a ja gram.
2: Drodzy, to jest bardzo wyjątkowy duet dla nas osobiście również, dlatego przyjmijcie go ciepło. Dawid Kwiatkowski i Margaret.
0: Później ci opowiem. Teraz.

Sylwester w imprezce, Wiktor Waligura i Dry School, 4 pory roku. Ja mam nadzieję, że już teraz od tego weekendu, kiedy pogoda ma się w całym kraju mocno poprawić, a i lato kalendarzowe powitamy, no to właśnie wyraźnie nam się da poznać lato. Ale wracając

0: klucz do numeru Dawida Kwiatkowskiego i Margaret. Później ci opowiem. No, to musicie przyznać, że rzeczywiście to jest bardzo dobry numer i taki bardzo... No właśnie, do wzdychania, więc do usłyszenia w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Największe gwiazdy polskiej muzyki.
7: Masz teraz w jednym radiu.
6: Sanach, Zawiałow, Podsiadło, Grzeszczak.
8: Lady Punk, Perfect, Tila, Bye.
6: Jeszcze jedna eska do słuchania.
9: Jeszcze jedna eska do słuchania.
10: To jest właśnie Eska 2. Eska 2.
6: Eska 2. Najlepsze polskie hity.
11: Chcesz być z muzą zawsze na czasie?
12: Mamy dla ciebie YouTube'owy miks najlepszych eskowych hitów.

A śmiało, śmiało, zaśpiewajcie tak na pełne, na całe gardło, jak ona to zrobiła. Katy Perry, Legendary Lovers w Radiu SK. To jest imprezka, gramy hity na czasie. 13 minut zostało nam do godziny 20. Bardzo emocjonująca to jest godzina naszego imprezkowania. Mam tutaj na myśli oczywiście to, że hity, które wam gram, to jedna, ale tą premierę, którą mieliśmy Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, przypomnę, później ci opowiem, tak nazywa się ten nowy utwór, na który powinniście zwrócić uwagę, który na pewno niejednokrotnie wam zagramy w Radiu SK, ale teraz zwróćcie uwagę na klip. Emocjonująca to jest też godzina dla fanów piłki nożnej, a dokładnie kibiców drużyn Czech i Republiki Południowej Afryki, bo jest 86. minuta meczu i właśnie niedawno piłkarze RPA strzelili bramę 1-1. Taki jest wynik, więc tak to dokładnie wygląda. Słuchajcie, a jak duet Kizo i Bledka w waszej pamięci się dobrze zapisał i fajne macie z nimi wspomnienia i z numerami, które nam dawali, no to bardzo proszę, teraz wam to przypomnę.

5 minut zostało do godziny 20. Wystawimy prasę Shimzai, Fire, Fire. A czy są to fani Armina Van Burena? Jeżeli tak, róbcie głośniej, bo za chwilę będę miał dla was niezłą niespodziankę. No poza tym, że przypomnę, że oczywiście Armin Van Buren również w ramach SK Live Remix na pewno pojawi się jutro u nas w Radiu SK. Ale to nie o tym ta niespodzianka, więc nasłuchujcie uważnie.

0: dogrywki od rana. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Gdy Iga wygrywa w Paryżu, gdy Robert strzela na wyjeździe, gdy siatkarze gromią do zera, wiesz o tym pierwszy. SK Sport News. SK Sport News. Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata. SK Sport News w Radiu SK.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: I po reklamie.
6: Muzyką się żyje.
7: Black Eyed Peas porwali wczoraj publiczność swoimi hitami. Te, wiadomo, zawsze są na czasie. Grupa była gwiazdą drugiego dnia Warsaw Music Festivalu, ale to nie koniec muzycznych wrażeń, bo przed nami trzeci dzień, bardzo imprezowa sobota, zapowiada Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej festiwal.
8: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
7: No i na ten finał Warsaw Music Festivalu mam dla was bilety. Kto chce zobaczyć Armina i bawić się przy jego kultowym Estate of Trance, niech odzywa się do mnie już teraz na Messengerze Eski i niech w głosówce, którą tam zostawi, przekona mnie, że te bilety powinny trafić właśnie do niego. Działajcie już w tym momencie, jak chcecie iść na Armina ten w sobotę na Warsaw Music Festivalu. To no właśnie, jak sama nazwa festiwalu mówi, w Warszawie. A kto jednak woli polskich artystów i aktywny odpoczynek, ten może w sobotę wpadać na imprezę SK in the Sun do Parku Wodnego Santiago. Tam wystąpi Messiah, ale szykujemy też dla was wiele innych atrakcji w sam raz na rozpoczęcie lata.
9: Imprezka.
10: Imprezka.
9: Imprezka.
7: No właśnie, na rozpoczęcie lata ciekaw jestem, czy wy jesteście gotowi, żeby szaleć co noc, bawić się co noc, albo chociaż siedzieć i tak patrzeć w gwiazdy. Mam nadzieję, że chmury tych gwiazd w te wakacje i w to lato nie będą przesłaniać. Rafał Adamczak, dzień dobry. Oskar Cyms zaczyna tę godzinę.

0: Jazzy, Candlelight, ten numer pachnie mi takim wieczornym spacerem nad brzegiem morza, oceanu, kiedy jesteśmy nawet na egzotycznych wakacjach, promenadą jakąś, gdzie wiecie, z jednej strony szumi woda, z drugiej strony jakieś fajne knajpki nas zapraszają do środka, my odpoczywamy. Jeszcze taki powiew gorącego wiatru, czujecie to? No właśnie, właśnie. No i już za chwileczkę wakacje, już za chwileczkę lato i będziemy takich rzeczy doświadczać. Kwadrans po godzinie 20 to jest imprezka w Radiu SK w czwartek 18 czerwca odnośnie zaproszeń na Armina Van Burena, który już w sobotę w ramach Warsaw Music Festivalu wpadła głosówka na naszą skrzynkę messengerową od Dominiki.
1: Siemano SK, moi rodzice początkiem czerwca tego roku obchodzili swoją 35. rocznicę ślubu. Wiem, że marzyli o tym, żeby pójść na występ Armina, zresztą moja mama go kocha. No niestety nie miałam możliwości zakupu takiego prezentu, ale dosłownie przed chwilą usłyszałam o tym w radiu, więc postanowiłam spróbować. Z reguły mam szczęście i liczę na to, że i tym razem mi się uda uszczęśliwić moich rodziców.
0: Coś mi tutaj się nie zgadza, jak mama kocha Armina, to jak 35. rocznica ślubu, jak do tego doszło? Nie no, żartuję oczywiście, że żartuję. Dominiko, jak ktoś ma takich fajnych rodziców, którzy obchodzą 35. rocznicę ślubu i ich marzeniem jest wybrać się na Armina, to to musi się wydarzyć. Dlatego już teraz od Eski dostajesz zaproszenia na Warsaw Music Festival na sobotę właśnie na State of Trance Armina Van Burena. Dawaj rodziców koniecznie na tę imprezę. Niech świętują i rocznicę ślubu i ty możesz się uśmiechnąć, bo właśnie im to dzięki nam, dzięki Esce załatwiłaś. 17 po 20 teraz u nas Miu i Zalia i dopóki się nie znudzisz.

0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Z Toy Story 5, który od wczoraj jest w kinach, już do zobaczenia. Zaproszenia na Toy Story 5 do kina będą do zgarnięcia u nas w Radiu SK jutro i przez cały weekend, więc gdybyście mieli ochotę bawić się świetnie w kinie, no to nasłuchujcie, bądźcie czujni, bądźcie uważni, ale wracając jeszcze do zaproszeń na Estate of Trance Armina Van Buren w ramach Warsaw Music Festivalu, okazuje się, że te wejściówki cieszą się wśród was ogromnym powodzeniem i znowu zgłosił się kolejny chętny, tym razem Grzesiek.
1: Cześć Esko, tutaj Grzesiek. Wiecie, że za kilka dni wielki dzień, czyli dzień taty, a to właśnie dzięki tacie zakochałem się w muzyce trance i chciałbym właśnie go zaprosić na tą wielką imprezę. Wstydzi się, mówi, że nigdy nie brał udziału w konkursie, no to ja mu pomogę, chciałbym go zaprosić, a tak w ogóle tata to taki sobie taktyk, a jak animator, to jak terminator i a jak akrobata, po prostu wszystko z tych cech posiada, ma w swojej szafce kabelki, ładowarki, myszki, jakiś tam Spektrum, stary komputer, z których chyba mógłby zbudować spokojnie jakiegoś Robocopa. Chciałbym go zaprosić i chciałbym z nim spędzić wyjątkowo ten dzień, to święto.
0: No to załatwione. SK swoich ludzi nie zostawia, więc Grzechu, idziesz z tatą na Estate of Trance Armina Van Buren na Warsaw Music Festival, oczywiście, to już w najbliższą sobotę. Mam nadzieję, że tam na imprezie już się tata wstydził nie będzie i odpowiednie wygibasy będą poczynione. Z drugiej strony Grzechu przypomniał bardzo ważną rzecz. Faktycznie w przyszłym tygodniu, 23 czerwca, Dzień Ojca. Niech ja się dowiem, że ktoś zapomniał.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki.

których to bardzo świeże wspomnienie wczorajszego rewelacyjnego koncertu i fajnej imprezy na stadionie Legii Warszawa w Warszawie, czyli Warsaw Music Festivalu, kiedy to Black Eyed Peas pojawili się właśnie na scenie tego wydarzenia. Black Eyed Peas, let's get it started w Radiu SK w imprezce 13 minut przed godziną 21, ale że my lubimy was zabierać na stadiony nie tylko w związku z festiwalami, ale też w związku z tym, że na przykład na PGE Narodowym w Warszawie 4 lipca organizujemy dla was SK Karniaki Cup i tam na miejscu będziecie mogli walczyć o 10 tysięcy złotych, tylko żeby tam być, to trzeba sobie zaklepać miejsce w naszej eskowej jedenastce. Na razie 3 takie miejsca oddaliśmy, jeszcze 8 jest do wzięcia. Dzisiaj nie udało się nikomu, a próbowali od rana Ania, Michał oraz Kamil. No cóż, czasami tak bywa. Jest już nowa zagadka. Nowa zagadka, czyli tekst, który wypowiada Sławek Peszko. W tym tekście jedno słowo jest wygwizdane, a waszym zadaniem jest oczywiście odgadnąć, jakie to słowo. Jak odganiecie dobrze, no to oczywiście miejsce w 11 macie zagwarantowane. Jesteście z nami na SK Karniaki Cup 4 lipca na Narodowym w Warszawie, a jeszcze dalej.

Nowa zagadka. Nowa zagadka, czyli tekst, który wypowiada Sławek Peszko. W tym tekście jedno słowo jest wygwizdane, a waszym zadaniem jest oczywiście odgadnąć, jakie to słowo. Jak odgadniecie dobrze, no to oczywiście miejsce w 11 macie zagwarantowane. Jesteście z nami na SK Karniaki Cup 4 lipca na Narodowym w Warszawie. A jeszcze, no to oczywiście miejsce w 11 macie zagwarantowane. Jesteście z nami na SK Karniaki Cup 4 lipca na Narodowym w Warszawie. A jeszcze

0: Zadanie.
1: Najlepsze drużyny i najlepsze imprezy mają jedną wspólną cechę. Liczy się...
0: No i teraz działacie wy. Z historyjką możecie się osłuchać na sk.pl. Tam macie też szczegóły zabawy i tam też do tej zabawy możecie się zgłosić. 12 minut i będzie godzina 21. Miley Cyrus, Flowers. We were...

To Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It w Radiu SK. To jest imprezka, gramy hity na czasie. 4,5 minuty będzie godzina 21. Warto przypominać, warto powtarzać, że w ten weekend witamy lato. Kolejny tydzień to czas, kiedy witamy wakacje, a już za parę godzin powitamy piąteczek. Piątunio, będzie fajnie. Rafał Adamczak, dzięki za wspólnie spędzony czwartkowy wieczór. Mi było super, naprawdę. A wam?

0: taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.

nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości.

0: Radio Eka.
1: W życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie, ja hajs pociąga za sznurki obojętnie. Przechodzę sobie obok i będę tak chodził, aż wszystko osiągnę.